A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
1: Jazz?
2: Jazz?
3: Jazz.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam.

happens every night. Present company, excluded every time.

Sometimes friends are mean.

chcę już cię prosić o więcej. Pozwól mi odkryć się po ciemniela w moim śnie. Same błędy przytłaczają nasze ręce. Nie chcę już cię prosić

Dla ciebie Sylwester lubisz, a dla mnie noc najdłuższa z długich. Jak tu przerwać korowód, jak ledwo staję, to biorą mnie znowu łotry. Jakby mieli jaki cel istotny, a ja przerwy pragnę tlenu. Błagam o dopływ, od zagadka weź kombinuj. Jak zrobić break na 5 minut? Tworzy psich synów na harce po klubach. Bez żadnej siesty na szluga, no gdzież? Niech już będzie mea culpa. Nowy rok czy nie nowy rok, chuj tam. Gaszę kogut, zapalam papieros. Już biednie, już witam przerwę, już lebero.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśliwarzeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej to gardła nie spłyną nam.

13 dziwo, choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, fart z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury, my puszczamy buszy z komury. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kreta, ci przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Byłeś na liście, jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą. Jak japy, tych co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele beta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci, przecież nie w dresach. To jasne jak słońce, ale ten wasz klubik to jest strona ciemna. Komedia, tak się pospinać na dwóch kurwa leszczach. Jeden fałszywy ruch i będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam w uszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

works just like me. Present company, excluded in the night.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, w którym zipy wypuszczały pierwsze tekstów mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

jakość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa GTA te chuje bledną. Nie mele beta czy profesor, na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: jaki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
2: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Oh, sí.

episode.

0: No dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Mamy dzisiaj 14 lipca 2026 roku, wtorek, a to klasycznie czas na rapozę. Tak, już mój przedmówca chciał mnie tutaj wyprzedzić, aczkolwiek nie zdążył.
1: Nie zdążyłem.
0: Nie zdążył z racji na swoje obowiązki realizatorskie, moi drodzy. I się nazywam Ignacy Kozak, główny prowadzący tej audycji. Ze mną w studiu dzisiaj jest gość, na którego, no gość w zasadzie współautor tej audycji, na którego czekaliśmy przez kilka tygodni z racji na swoje obowiązki. Nie mógł się niestety pojawić.
1: Tak, ale już dzisiaj jestem, także witam serdecznie z powrotem. Z tej strony oczywiście Patryk Kuczyński.
0: Tak jest, przedmówca sam się już tutaj przedstawił. Moi drodzy, co nas dzisiaj czeka? No przede wszystkim klasyczny element rapozy, czyli będziemy omawiać najnowsze, w zasadzie najnowsze projekty, bądź projekty, które wyszły w tym roku przez artystów reprezentowanych przez tak zwany Cloud Festival, który odbył się w ostatni weekend. Także, moi drodzy, kto nas dzisiaj czeka? Czeka nas przede wszystkim dzisiaj omówienie najnowszego projektu Ken Carsona. Czeka nas dzisiaj jeszcze omówienie projektu nowego od Fake Minka, Terrified, a także od innych undergroundowych artystów, którzy przyjechali z zagranicy do Polski, aby ostatni weekend zagrać swój jeden z większych festiwali. Myślę, że Cloud Festival nie jest dość małym festiwalem, dość dużym, ale o tym już za chwilę. Także porozmawiamy i cóż, myślę, że możemy przejść do pierwszego utworu jeszcze przed omówieniem tego tematu. Mianowicie będzie to JWPBC, Premiership, jeden ze starszych utworów hip-hopowych, ale warto go przesłuchać na start, a zaraz ruszamy. Zapraszam serdecznie. Ignacy Kozak raz jeszcze przed mikrofonem do was mówi Patryk Kuczyński i działamy. Poproszę.

0: To był utwór Premiership od JWP BC. Moi drodzy, a tymczasem czas opowiedzieć chwilę historię całego, powiedzmy, gdzieś tam Cloud Festiwalu, czyli tego, jaka jest otoczka tegoż festiwalu, tegoż dużego koncertu. Mianowicie to jest to, że łączy on w sobie bardzo dużo artystów nowej szkoły, bo dzisiaj skupiamy się na artystach tylko nowoszkolnych. Nie będziemy dzisiaj rozmawiać o żadnych klasykach z tego powodu, że na takim festiwalu pojawiają się bardziej artyści z nowoczesnym brzmieniem, z trudniejszym, powiedzmy z cięższym i tak dalej. Tacy jak na przykład Ken Carson, Destroy Lonely oraz wielu, wielu innych, Xavier So Based, czy Omy, będę dzisiaj Fake Me, którym będziemy opowiadać. Myślę, że warto znać te pseudonimy z tego powodu, że nawet jeżeli ktoś nie jest ogromnym fanem takiej muzyki, to i tak gdzieś tam będzie miał okazję poznać tę muzykę, po prostu będzie w stanie poznać z tego powodu, iż po prostu przewijać się ona będzie w internecie, w social mediach i tak dalej, jest mocno popularna, bardzo taka mainstreamowa, bym powiedział wręcz, aczkolwiek warto to poznać. Album, który będziemy się dzisiaj zajmować, to jest Experiment, ale zanim o albumie od Ken Carsona, o którym sobie porozmawiamy, jeszcze warto dodać, że Cloud Festival jest to przede wszystkim polski festiwal, stworzony przez Polaków. Założycielem, jakby CEO, czyli jakby szefem tego wszystkiego jest Max Kabara, który jest polsko-włoskim, powiedzmy, entrepreneur, czyli takim, powiedzmy, przedsiębiorcą polsko-włoskim, o włoskich korzeniach przede wszystkim, głównie kojarzony z polską sceną, z tegoż powodu, że przede wszystkim jest w zasadzie artystą, który jest kojarzony, czy może nie artystą, jest bardziej kojarzonym przedsiębiorcą z prowadzenia również ze współprowadzenia wytwórni Hype Talk, bo jest taki profil na Instagramie, nazywa się Turtle Hype. Myślę, że każdemu znany.
1: Tak, raczej znany wielu fanom rapu, polskiej sceny rapowej, bo to jest taki dosyć znany bardzo na Instagramie profil.
0: Tak, taki bardzo, powiedzmy, no na Facebooku też, na innych social mediach również, ale myślę, że bardzo zabawne przede wszystkim. Treści, które wstawiają, są często śmieszne, które gdzieś tam...
1: Tak, bardzo często jakieś tam mają współpracę z BDS-em. Że czasami przejmuje konto, jakieś fake, jakieś przejmowanie konta, fake hacki. No.
0: Shoutout Elon Musk.
1: Tak, ciekawe mają czasami takie promocyjne, można tak, powiedzieć,
0: dokładnie,
1: rzeczy.
0: Tak. A, to dokładnie tak, to może ja przejmę pałeczkę na sekundkę. Tak, myślę, że ciekawy portal. I Hype Talk to jest wytwórnia założona przez w zasadzie twórców Turtle Hype i ona łączy w sobie, w zasadzie jest połączona z większą fonografią, z taką jak Warner Music Poland, czyli dystrybucją Warner Music, która jest jedną z trzech największych fonografii na świecie. Drugą jest Sony, a trzecią jest Universal. Jeżeli już mówimy o trzech największych fonografiach na świecie, które są kojarzone i oni są połączeni, w zasadzie mają partnerstwo między sobą i w taki sposób łączą oni takich artystów chociażby z Polski jak Aleszen, jak BSK na przykład, czy wielu, wielu innych. Całe Hidden Gems to była trasa również tworzona przez tę wytwórnię, tak w ramach ciekawostki i również ma ono swoje połączenie z Cloud Festivalem z tego powodu, że część z tych artystów miała okazję, może nie w tym roku, ale ze sceny alternatywnej również pojawiać się na tym festiwalu czy na wielu, wielu innych. Oraz kolaboracje, w których sobie, sobie łączą z osobami z innego świata, z takimi na przykład tancerzami, bo był jeden projekt producenta rapera, o co chodzi, Lochlek, który generalnie działa bardzo szeroko, na szeroką skalę. Wypłynął kilka lat temu przez produkcję, w zasadzie na albumie O Co Chodzi 2011, ale nie o tym mowa, bo mam na myśli to, że sama ta wytwórnia Hype Talk łączy w sobie też nauczycieli tańca, bardzo często różnego typu choreografie, muzyków, kamerzystów, operatorów i wiele, wiele innych. Także jest to ogromne przedsięwzięcie, które łączy ponadto też współautorstwo na koncercie Cloud Festival. Cloud Festival w Polsce od kilku lat, myślę, dopiero modne, tak około 3-4, bo wcześniej nie było to aż na taki głos, na taki, powiedzmy, rozgłos większy, a teraz odkąd zaczęły się pojawiać duże pseudonimy na albumie, może nie w line-upie, powiedzmy, koncertowym, to myślę, że jest to znane. Rapper It, YEAT, który kojarzony jest każdemu fanowi rapu, który zna nowszą szkołę i tak dalej, pojawił się rok temu na Cloud Festivalu i wielu, wielu innych.
1: Rok albo dwa lata, nie pamiętam dokładnie, ale faktycznie były nawet kontrowersje trochę związane z tym występem, dokładnie. Bo ludzie zarzucali mu, że tak sobie trochę przyszedł i jak to było? No
0: przyszedł, powiedzmy, bez bardziej tak sam dla siebie.
1: Tak bardziej odwalił, odbulił i o to były największe zarzuty dla Ita.
0: Tak, dokładnie. Myślę, że największym zarzutem było to, że artysta nie przyszedł przygotowany zbyt mocno na koncert, nie był zbytnio przygotowany.
1: Albo nawet w ogóle bez żadnych chęci.
0: Tak, można dodać, że bez żadnych chęci, po prostu tak. Niestety dla ludzi ze Stanów Zjednoczonych Polska wciąż jest krajem pustki i krajem mało rozwiniętym i mało istotnym dla wielu ludzi. Tak jakby, nie wiem, jakby były Włochy na przykład, czy inne kraje europejskie dla Stanów Zjednoczonych. Polska jest jednak niestety w dolnej liście. No, mamy nadzieję, że to się zmieni. Polskie przedsiębiorstwa cały czas pracują, aby to było jak najlepsze, więc...
1: Ale to się trochę zaczyna zmieniać mimo wszystko, bo chciałbym tutaj zaznaczyć na przykład występ Playboya Cartiego.
0: Tak.
1: 2 lata temu bodajże?
0: Prawdopodobnie tak. Myślę, że w tym samym roku co i...
1: To pokazał się właśnie podobno bardzo dobrze i bardzo jakby tam był propsowany jego występ. Tak. Albo jest. Na przykład w tym roku Sway Lee, jak występował. Tak. Też z wielkim szacunkiem i z wielką miłością, można powiedzieć, dla polskich fanów. To było naprawdę bardzo fajne.
0: Tak, z bardzo dużym
1: i samo to, że wziął Żabsona i Jokiego na scenę.
0: Tak,
1: wtedy,
0: to jest dwóch największych, może nie największych, ale dwóch...
1: Ale bardzo, bardzo dużych.
0: Tak, bardzo dużych graczy, duże pseudonimy stały wymienione. I myślę, że to jest ogromny szacunek dla kraju, w którym się występuje, bo gdybym ja był na przykład artystą dużego formatu, powiedzmy, i grał na festiwalach zagranicznych, to również miałbym, wiesz, szacunek tak z podstawy po prostu, wiesz.
1: No tak,
0: nie trzymałbym tego dla... własnej opinii, że Polska czy jakiś inny kraj jest beznadziejny i że tylko mój jest najlepszy, bo wiadomo, Great America i tak dalej, Wielkie Stany i tym podobne.
1: Tak, ale warto pamiętać, że takie osoby mają fanów na całym świecie tak
0: dokładnie,
1: naprawdę.
0: Dokładnie, niezależnie, czy jaki to jest kontynent, Afryka, Europa, Azja, wszędzie są fani danej muzyki. Ale dobrze, że w Polsce takie festiwale są, bo to jest naprawdę ogromny
1: krok do przodu w ogóle, tak? Tak, tak, tak.
0: Jeszcze pamiętam, że w Polsce, jeżeli chodzi o duże festiwale, no to wiadomo, opener.
1: Tak. Tak, tak. No z Openerem też różnie bywa. Ja mi się z Openerem tak naprawdę najbardziej to chyba kojarzy zła pogoda i kancelowane występy przez burzę i
0: tak,
1: takie rzeczy.
0: Tak, tak, prawda, tak. Aczkolwiek podczas Scout Festiwalu też padał deszcz.
1: Tak, tak, też był wstrzymany rzeczywiście. No ja nie byłem osobiście, byłem wtedy na wyjeździe, ale...
0: Ja byłem w okolicy, także tak, pogoda faktycznie była.
1: Ale widziałem właśnie, że były wstrzymywane koncerty, tam Lucky chyba dużo wcześniej
0: Lucky
1: skończył.
0: Tak, jest.
1: No, ale co tutaj chciałem jeszcze powiedzieć. Tak, widać ten duży postęp i taki ciągle rozwijający się ten festiwal, bo przypomnijmy, że jeszcze te parę lat temu, no to odbywał się pod Stadionem Narodowym.
0: Tak.
1: Potem zmienili lokalizację na trochę większe wyścigi warszawskie.
0: Wyścigi.
1: Wyścigi na Ursynów, Mokotów.
0: Powiedzmy na Służewiu, bo to jest jeszcze tak, część Służewia. Służewia się zjeżdża z Doliny Służewiec.
1: To się nazywa Tor Służewiec w ogóle, także to właśnie Służewiec. No a w tym roku mieliśmy już na bardzo dużym obszarze, jakim jest lotnisko Bemowo.
0: W ogóle lotnisko Bemowo jest kojarzone chociażby z takich rzeczy, że kiedyś moi rodzice jeszcze wspominali koncert w 2007 roku Beyoncé, na którym byli.
1: Tak, Beyoncé, ale i jakieś metalowe koncerty były grane. Chyba Metallica mi się wydaje, że
0: prawdopodobnie
1: była na lotnisku Bemowo. No tam faktycznie duże koncerty dużych zagranicznych gwiazd się odbywały, więc to już pokazuje, jak do przodu idzie ten festiwal.
0: Tak, przede wszystkim warto dodać też to, że infrastruktura w Polsce 15 lat temu, powiedzmy, nie była aż tak rozwinięta. Dzisiaj wszędzie można dojechać w łatwy sposób. A te 15 lat temu jeszcze, przecież wiesz, jak z opowiadań rodziców, czy pewnie twoich też, bo zakładam, że może i bywali, albo nie bywali, nie wiem.
1: Nie wiem, czy 15, no ale 20 na pewno jeszcze M2 nie było, tak?
0: Tak, 20 lat temu nie było jeszcze i stacja metra jeździła tylko od Kabat po pewną stację metra. Prawdopodobnie do Politechniki, ale nie, no nieważne, nie jestem pewien, w każdym razie dzisiaj nie rozmawiamy o metrze.
1: Nie, do Młocin to już jakiś czas dłuższy jeździ, ale faktycznie no nie było M2, a teraz jak mamy M2 na Bemowo, to jest dużo łatwiej zdecydowanie się dostać na lotnisko tam Bemowo.
0: Co prawda lotnisko Bemowo nie jest stricte przy metrze, bo jest kawałek dalej, trzeba podjechać tramwajem bądź autobusem, znając tamte rejony VAT-u w warszawskiej, tak, warszawskiej szkoły żołnierskiej, że tak się wyrażę, nie pamiętam tego rozwinięcia. Wojskowa Akademia Techniczna, dokładnie, tak. To trzeba wartować, że to jest kawałek, lotnisko Bemowo jest jeszcze kawałek, tak w głąb powiedzmy, niedaleko autostrady w kierunku Poznania.
1: Dzisiaj rapota z elementami infrastruktury drogowej i komunikacji miejskiej. Shoutout ZTM.
0: Shoutout ZTM. No nie powiedziałbym, że shoutout z tego powodu, że autobusy są przepełnione.
1: No tak, to jest trochę...
0: Nie ma klimatyzacji w nich. Moi drodzy, dzisiaj lekko o infrastrukturze, bo warto dodać, że sama lokalizacja w ogóle, gdzie wiecie, w Polsce kojarzy się największy koncert, jak Opener, Jarocin, Woodstock jakiś, wiesz, rozumiesz, co mam na myśli pewnie,
1: tak,
0: nie?
1: Tak,
0: i chodzi,
1: tak,
0: że to są takie ogromne festiwale, które gdzieś tam ludziom dają energię, tak? I nagle jest zwykłe miejsce jako lotnisko, które prawdopodobnie, nie wiem, czy na co dzień działa jako lotnisko.
1: Tak, działa, tylko że tam takie małe raczej awionetki latają.
0: Tak, takie powiedzmy, okej, lokalne takie. Ponadto w mojej okolicy podwarszawskiej też znajdują się, ciekawostka jest taka, jest takie małe lotnisko w Głoskowie. Bo jestem z okolic południowej, z części Warszawy Piaseczne, także bardziej tam w kierunku Grójca, jak wyjadąc to
1: Okej, okay, rozumiem.
0: Można znaleźć. Pozdrawiamy Grójec serdecznie. I całą gminę Lesznowal.
1: Tak, i pozdrawiamy Cloud Festival.
0: To za rok Cloud Festival w Grójcu.
1: No tak.
0: Manifestuję to,
1: że... Albo w siedzibie radioaktywne. Zapraszamy serdecznie.
0: Tak, tutaj dokładnie na antenie będzie kolejki do wejścia.
1: Tak, Ken Carson. O.
0: No, może Xer za rok wystąpi.
1: A tak, może być. Dobra, no to co, lecimy chyba dalej ze sprawdzaniem nowości jakichś.
0: Dokładnie. To jeszcze szybka podsumowanie. Lotnisko Bemowo, ogromne miejsce pod koncerty. Myślę, że wiele osób jakby znanych grało tak w tym miejscu. Myślę, że bardzo warto znać to miejsce, bo jest jednak na mapie centralnej Warszawy znanym dość miejscem koncertowym. Już nie mówię o jakimś, wiesz, stadionie narodowym, bo wiadomo, że na stadionie narodowym to już trzeba specjalnie pojechać na koncert. Chociażby Torwar w okolicach teraz Łazienkowskiej.
1: No tak, tam jest ciężej faktycznie dojechać, tak mi się wydaje.
0: Tak, a na lotnisko Bemowo jest dość prosto, bo z samego metra jest tramwaj numer 43.
1: No.
0: Wiem, bo sprawdzałem kiedyś, pojechałem specjalnie tramwajem z Bemowa i opatrz, ewentualnie autobus 187.
1: No i klasa tak zwana.
0: Tak jest, jest klasa w porządku, także moi drodzy, nie przedłużam, puśćmy utwór, bo nie można w radiu tylko rozmawiać i się rozgadywać, więc wypadałoby puścić jakąś muzykę. Album Experiment, szybko jeszcze i zaraz powiem opinię. Jest to bardziej połączenie rage'u, czyli takiego gatunku, w którym jest rage'u i powiedzmy takiego przesterowanego basu, przesterowanej perkusji.
1: Ostre syntezatory.
0: Dokładnie, bardzo dużo ilość syntezatorów i tak dalej. Za opinię za chwilę, w tym momencie utwór Where Do It Start?

0: EDM od Kena Carsona. Moi drodzy, tu już więcej dodać. Tak jak wspomniałem na samym początku, jest to bardzo mocno syntezatorowy, bardzo mocno, z dużą ilością powtarzających się tak zwanych leadów, czyli krótkich, szybkich instrumentów, jednego z typu krótkich instrumentów syntezatorowych, przede wszystkim z tego powodu, że wszystkie te dźwięki pochodzą z jednej rodziny. Są to instrumenty elektroniczne, nie są to instrumenty klasyczne, tak jak, nie wiem, dęte, czy klawiszowe, czy strunowe, jak kojarzymy, tak? Wszyscy, tylko są to instrumenty już czysto maszynowe. Swoją drogą ogromną popularność zdobyły w latach 80., kiedy wtedy był ogromny boom na muzykę, powiedzmy, techno, elektroniczną, taką, powiedzmy, bardziej klubową, a w 90. no to już wszystkie utwory znane, na przykład był taki zespół kiedyś La Bouche, francuski, i oni mają taki utwór Be My Lover,
1: tak.
0: Znany bardzo z lat 90., czy chociażby Surrender, który znany jest.
1: To jest absolutny klasyczek, absolutny banger.
0: Na wielu imprezach można usłyszeć ten utwór. Chociażby nawet na weselu, na którym ostatnio byłem, też był ten utwór.
1: Tak?
0: Tak, bardzo, bardzo. Mimo, oczywiście, wiadomo, polskie wesele, klasyczne polskie utwory, ale nie brakowało.
1: Nie brakowało tej zagranicznej takiego sznytu.
0: Tego sznytu amerykańskiego.
1: No i pięknie.
0: Shoutout wesele Wilanów ostatnio. bardzo się świetnie bawię. Naprawdę jeszcze do dzisiaj, jak wspominam, to się bardzo dobrze bawiłem na tym weselu. No ale my dzisiaj nie możemy, moi drodzy, bo za dużo zbaczamy z tematów. Gadamy troszeczkę.
1: Też kwestia tego, że się dawno nie widzieliśmy w sumie.
0: Tak, dokładnie. Z moim współautorem Patrykiem nie widziałem się przez różnego typu perturbacje, jakieś wyjazdy i tak dalej. No ale moi drodzy, trzeba to nadrobić wszystko.
1: No
0: tak.
1: Wakacje wakacjami.
0: Tak jest. No sesja skończona. W tym roku czeka na mnie obrona licencjacka. No zobaczymy, jak mi pójdzie pisanie pracy. No
1: tak,
0: ale dobra.
1: Ja może powiem taką, wytłumaczę może, o co chodziło z tymi instrumentami elektronicznymi, tak bardziej od strony technicznej.
0: Tak jest, proszę
1: to
0: bardzo.
1: Wyjaśnić. Bo generalnie, tak jak każdy wie, tak, no to instrumenty takie jak dęte, takie orkiestryjne,
0: tak jest.
1: Orkiestralne, przepraszam.
0: Tak, dokładnie. Tak,
1: instrumenty orkiestralne charakteryzują się tym, że one wytwarzają fale mechaniczne, tak, poprzez powietrze.
0: Tak jest.
1: Natomiast elektroniczne instrumenty, takie jak syntezatory, takie rzeczy, tak, Rhodesy, takie rzeczy inne,
0: tak,
1: których jest teraz bardzo dużo, no i kiedyś też było tak, wiadomo, bo od czegoś się to zaczęło. No a teraz to już poszło tak do przodu, że już ciężko na tym czasami nadążyć, ale zasada działania jest taka sama. Każde te instrumenty elektroniczne przekształcają już nie fale mechaniczne, czyli powietrze, tylko fale elektryczne, czyli
0: tak
1: prąd
0: jest.
1: Tak naprawdę. No i tu się zaczyna już cała magia, bo wiadomo, prąd jest jeden, tak, jest jedna linia, ale to się wszystko przekształca, tak, cały ten kształt fali w różne, mamy tam cztery podstawowe czy pięć podstawowych fal, tak, mamy soul, mamy triangle, square, mamy sinusoidę.
0: Tak jest, sinusoidal. Tak.
1: I teraz, i największe jakby takie połączenia, no to kiedy się różne nakładają na siebie kształty fal i wtedy powstają bardzo ciekawe brzmienia.
0: Tak jest, warto dodać, że w obecnych czasach o wielkiej komputeryzacji, bo warto dodać, że obecnie znajdujemy się w czwartej erze, powiedzmy, twórczości przemysłowej, że tak się powiedzmy, bo wiecie, jak była ta pierwsza czwarta rewolucja przemysłowa, przede wszystkim mówiąc, tego słowa mi brakowało. Miałem na myśli to, że wiecie, pierwsza to była ta maszyna parowa i tak dalej, James Watt i tak dalej, Nalezienie prądu, aż do obecnego momentu, w którym jesteśmy w etapie komputeryzacji, bardzo dużej komputeryzacji, gdzie zamiast klasycznych, powiedzmy, sprzętów można mieć tak zwane VST, czyli wtyczkę.
1: Tak,
0: rozwinięcie, warto dodać, jakie jest rozwinięcie.
1: Tak, jakby nie szukał rozwinięcia, to ja powiem może, że mamy takie czasy, że teraz bardzo, powiedzmy, prostą, względnie prostą rzeczą jest ułożenie sobie całej jakby całego utworu orkiestralnego na samych tych wtyczkach VST komputerowych, tak, bo tam mamy przeróżne, wiele bibliotek lepszych, gorszych, bardziej rozbudowanych, mniej rozbudowanych, samych instrumentów orkiestralnych, jak instrumenty dęte, skrzypki i takie rzeczy, to wszystko już teraz możemy sobie układać w jednym programie na różnych wtyczkach, a czasami nawet na jednej.
0: Tak jest, moi drodzy, w międzyczasie, kiedy Patryk wspominał wam o działaniu i o praktycznym tam użyciu VST tak zwanych, to teraz udało mi się znaleźć rozwinięcie, gdzie jest to Virtual Studio Technology, czyli wirtualna studyjna technologia. I teraz tak, jest to przede wszystkim standard wtyczek audio, bo warto wiedzieć, że to jest dźwięk. To jest również typ dźwięku wytwarzany przez komputer, przez napięcie prądowe, jak wspomnieliśmy, przez internetowe rzeczy, które generalnie różnią się tym, że wiecie, są po prostu, mają w sobie bazę dźwięków. To jest taki bank dźwięków, powiedzmy. Jak macie bank pieniężny, to jest bank dźwięków, który posiada w sobie dużą ilość dźwięków. I jest jeszcze VSTi, czyli instrumenty, które pozwalają na emulację prawdziwych instrumentów. To jest różnica między VST a VSTi, a kolejną to jest chociażby jeszcze to, że jest różnica między VST2 a VST3. Najważniejsze jest to, że chodzi o zużycie procesora, że jedna z tych wtyczek ma więcej, większego zużycie CPU, czyli procesora po prostu komputerowego, a drugie mniej. Dlatego niektóre ważą więcej gigabajtów, a niektóre mniej. To taka mała, powiedzmy, gdzieś tam...
1: Chyba, że działamy na najlepszym na świecie programie DAW, czyli Pro Tools, bo Pro Tools ma swoje dedykowane wtyczki w formacie AAX i nie czyta VST z jakiegoś powodu. Dziękujemy bardzo firmie Avid. Także shoutout firma Avid.
0: Shoutout Avid, aczkolwiek ja się nie zgodzę, że to jest najlepszy DAW. Wiadomo, że to dla śmiechu było. Aczkolwiek najlepszymi DAWami są Cubase, na pierwszym miejscu używany przeze mnie bardzo dużo, nauczyłem się go dużo. Później Ableton i FL Studio.
1: Tak, tak.
0: Fruity Loops, tak zwane.
1: Znaczy ja lubię różne te DAWy, bo to wiadomo, no każdy jest trochę inny, każdy jest lepszy w jednym, gorszy w drugim. No ale Pro Tools to jest absolutny gołd dla mnie. Po prostu to, co się czasami potrafi dziać w tym programie, to nie chcę nawet mówić.
0: Tak.
1: Szaradów, Warszawska Szkoła Filmowa.
0: Szaradów, Warszawska Szkoła Reklamy oraz, reklamy oraz filmowa, dokładnie. Tak, tak. Jedna z uczelni, do których uczęszczamy swoją drogą.
1: No, ale nie, no powiem tak, już w Pro Toolsie jak się nauczysz, jak tam wiesz co i jak, no to idzie ta praca faktycznie.
0: Tak.
1: Gdzie na prawda. Przykład do montażu dźwięku pod obraz jest no chyba najlepszym programem, szczerze mówiąc.
0: Ewentualnie obróbka wywiadów.
1: Tak, tak, tak, też.
0: Prawda. Również ciekawa rzecz. Nie wiem, czy ty korzystasz do obróbki z Pro Toolsa bądź z innych DAW-ów. Ja używam różnych do obróbki, bo wszystkie mają podobny, powiedzmy, software.
1: Tak, zależy co. Wiesz, to do muzyki używam Abletona głównie, natomiast do właśnie takich audio, nie wiem, wywiady, tak jak tutaj czasami obrabiamy tak. Wywiady po aktywacjach na przykład.
0: Dokładnie.
1: Albo...
0: Po naszej głównej audycji dodam, bo to
1: tak,
0: jest
1: tak. Tak, tak, główna audycja, aktywacja, którą już usłyszymy dzisiaj akurat o 19, nie o 18:30.
0: Bez mojej obecności, ale
1: tak.
0: Zapraszamy serdecznie.
1: Zapraszamy serdecznie. I kolejna sprawa no to jest taka, że jak robię projekty właśnie, jak tam studiuję na Warszawskiej Szkole Filmowej, tam mamy różne projekty, no i my działamy głównie w Pro Toolsie, no bo jest to standard branży takiej, wiecie, filmowej bardziej, tak?
0: Tak, jest bardziej filmowej, powiedzmy pod realizację nagrań i tak dalej też. Pro Tools też jest dobry pod kwestii nagrywania wokali różnego typu realizacji, też ciekawe.
1: Tak, no wiecie, tak naprawdę Pro Tools w Stanach jest powszechnie używanym w przeróżnych studiach.
0: Ewentualnie używa się bardzo często też Studio One, bardzo znany DAW.
1: A tak, to też się mówi w sumie, no teraz to jest Fender Studio, no bo tam jakieś zaszły zmiany.
0: Perturbacje prawne. Tak,
1: prawne nie, ale chyba Fender wykupił po prostu, wiesz. Okay. Czyli ta firma od gitar.
0: O wykupienie, tak, tak. O Fender klasyk, tak, po prostu tak, powiem ci szczerze, kiedyś miałem okazję, byłem u swojego znajomego jednego, i miałem okazję zobaczyć, bo on ma, wiesz, normalnie gitarę z tym całym wzmacniaczem od Fendera, nie? Koszt takiego czegoś to jest po prostu minimum z 15 tysięcy złotych. Ale przyznam szczerze, jak zobaczyłem tę gitarę, wziąłem do ręki, bardzo uważałem, bo to naprawdę drogi sprzęt. I on też świetnie nagrywa, w świetnej jakości w ogóle nagrywa instrumenty w jakimkolwiek programie. Jest to coś niebywałego naprawdę.
1: No jest to na pewno gigant tak naprawdę wśród produkcji gitar przede wszystkim. A co do samego Fender Studio, no to no są pogłoski, że może zastąpić Pro Toolsa, jednak do tego uważam, że jest jeszcze długa droga.
0: Myślę, że jeszcze długa droga. Wiele osób wciąż korzysta z Reapera.
1: A tak, no ale Reaper to jest świetny program. Wiecie, największą przewagą Reapera jest to, że on jest w 100% możecie go sobie dostosować do siebie.
0: Tak.
1: To jest open source'owy, gdzie macie do tego różne skiny, różne wtyczki, różne rzeczy naprawdę, które możecie sobie go, nie wiem, zrobić z Reapera Abletona na przykład połączonego z Pro Toolsem. To jest świetne.
0: Reaper jest i ponadto ta podstawowa wersja jest darmowa.
1: Tak, tak, tak, pewnie. Znaczy, no wiadomo, no to jest tam jakiś trial, ale oni... To mi się podoba bardzo podejście Reapera, bo oni swoją licencję mają taką, póki nie zarabiasz, to sobie rób. Wiadomo, to jest płatny program, ale możesz korzystać za darmo, a jak zaczniesz zarabiać, no to weź nam coś tam nam zapłać, nie? No i uważam, że to jest świetna strategia, no bo od czegoś trzeba zacząć, jakoś się trzeba tego nauczyć.
0: Dokładnie. Mi udało się znaleźć licencję do Reapera w internecie. Zupełnie darmową. Naprawdę, ktoś tam oddawał po prostu, więc przygarnąłem sobie, napisałem, skontaktowałem się z użytkownikiem forum Reapera. Z forum Reapera akurat udało się znaleźć. Login i hasło dostałem i bez problemu mam pełną wersję tego programu. Uważam, że jest bardzo dobry pod takie, powiedzmy, ogólne realizacje i później z Reapera można przejść, powiedzmy, w dalsze kroki, takie jak na przykład, nie wiem, ja się nauczyłem Cubase'a przez ostatnie kilka miesięcy, się uczyłem, bardzo dobry program, bardzo prosty w obsłudze w ogóle też przy realizacjach różnego typu. Wykonywanie wysyłek jest jeszcze prostsze niż się to wydaje przede wszystkim. No i tyle z ciekawostek. Moi drodzy, przejdźmy zatem do kolejnego artysty z Cloud Festivalu, o którym dzisiaj rozmawiamy. Ogromnym przedsięwzięciu, przypomnę na Bemowie, bo być może w trakcie naszej dyskusji udało wam się zapomnieć. Lotnisko Bemowo, ostatni weekend lipca.
1: Cloud Festival.
0: Tak jest. Już mówię, które to było konkretnie dni, bo teraz tak, tydzień temu, 4 i 5. Przepraszam, nie 4 i 5. 11 i 12.
1: Tak, 11-12.
0: 11-12 lipca był Cloud Festival. Udało się zrobić. Myślę, że nawet kilka dni przed, aczkolwiek takie największe koncerty były w najostatni weekend, który był tegoż tygodnia. Dzisiaj mamy wtorek, także już mija 2 dni od zakończenia tego festiwalu. Fake Mink. Myślę, że nie muszę przedstawiać wam zbytnio, kim jest ta postać. Jest to raper z Wielkiej Brytanii, z miasta... Tak, z jednego z miast Wielkiej Brytanii, mianowicie z... Dokładnie, tak, zaraz do tego przejdziemy, bo zgubiliśmy wątek w każdym razie. Jest raperem z jednego z miast Wielkiej Brytanii, ogromnego królestwa, gdzie wciąż istnieje jeszcze ustrój monarchijny. To jest zadziwiające, bo w małej ilości krajów w Europie i w ogóle na świecie występuje monarchia demokratyczna, tudzież konstytucyjna i tak dalej, jak zwał, tak zwał. I myślę, tak, myślę dokładnie, że sam artysta przebił się przez swoje unikatowy styl, który ma. Przede wszystkim dlatego, że nagrywa on na mocno świeżych bitach, połączonych z taką nostalgią 2016 roku troszkę.
1: Tak, no i jego styl na wiki jest też trochę inny tak naprawdę.
0: Tak, dokładnie. Nie jest to takie typowe, powiedzmy, rapowanie pod podkład. Jest to nieco inne, z elementami śpiewania, trochę z przesterowanym i z dziwnie ściętym equalizerem, bym powiedział w taki sposób, bo jego wokale są takie troszeczkę, można by to porównać do dźwięku komara.
1: Mhm. Takie... Ja bym też tutaj dał trochę, no nie mówię, że w 100%, ale widać bardziej też jakby w stronę na przykład SD Kida.
0: Tak jest.
1: Tutaj właśnie taki styl.
0: Tak, jest podobny, bo to jest gatunek jerk, o którym omówiliśmy już jakiś czas temu. Myślę, że na pewno warto znać ten gatunek z tego powodu, że jest on jednym z najpopularniejszych. Jerk, hood trap to są dwa ze sobą połączone gatunki, różnią się troszeczkę instrumentami perkusyjnymi, ale wciąż są w podobnym stylu. W tym momencie jeden z jego i jeszcze warto dodać, że Fake Mink łączy trochę w sobie muzykę, powiedzmy elektroniczną, troszeczkę tylko klubową też, bo ma parę utworów, które zaraz zaprezentujemy również, w stylu takim klubowym, powiedzmy, z nostalgią lat roku 2016 czy 2017, bo myślę, że wtedy największe takie hity klubowe powstawały w tamtym okresie. Night Blooming Jasmine od Fake Minka w tym momencie na antenie radioaktywnego.

0: Blow the Speaker od Fake Minka to jeden z dowodów na to, że jest to faktycznie utwór stworzony w stylistyce, którą ludzie kojarzą i znają głównie Fake Minka. Z tego, że jest to bity, może nie tyle agresywne, ale z dużą ilością sentymentu i takiej nostalgii do dawnych lat. Myślę, że nostalgia na takim podstawowym, ogólnym poziomie jest dobra. Warto nie zagłębiać się w to z tego powodu, że nostalgia na długofalowo powoduje różnego typu gdzieś tam problemy psychiczne i takie zaburzenia wewnętrzne gdzieś tam. Oczywiście rozumiem, że wiele osób może mieć różne podejmowania, dlatego nie oceniam tego jako jednej rzeczy, ale warto dodać też to, że te utwory są mocno cechowane taką dużą nostalgią do dawnych lat. Zresztą w jego tekstach też słychać to, że w czasach, kiedy nie był popularny, miał takie życie, powiedzmy, spokojniejsze, z takim dobrym, które dobrze wpłynęło w dobry sposób. Nie było dużo jeszcze przebodźcowania, które niestety w obecnych czasach istnieje i niestety przez to, że bardzo dużo jest takiego, powiedzmy, ogólnego chaosu w życiu, gdzie występuje ten chaos, jest bardzo dużo tych też takich różnych dziwnych niedomówień, to warto jednak skupić się na sobie w tym życiu i pamiętać o swoich wartościach, nie wertować tego internetu, taka mała porada ode mnie, jeszcze w trakcie audycji mając chwilę, z tego powodu, że może to działać w zły sposób na nas samych, ale wracając do samego Fake Minka i do samego utworu, jest to, myślę, utwór, jest to jego twórczość, która pokazuje to, że Fake Mink na pewno reprezentuje sobą jerk. Jerk, czyli gatunek, w którym ułożenie snera, czyli jednego z elementów perkusyjnych, powiedzmy, jest clap tudzież snare, są instrumentami, które to są po prostu talerze, zamknięte talerze, mówiąc w taki prosty sposób, bo jak mamy mieć hi-hat, open hi-hat, to są otwarte talerze, takie, które bardziej gdzieś tam wstępujące, a clap jest jednym z tych typów elementów perkusyjnych, który jest bardziej zamkniętym, ściśniętym, bardziej skompresowanym dźwiękiem przede wszystkim, czyli bardziej wyrównanym, bo kompresja jest korektorem, jednym z korektorem urządzeń korekcyjnych do wokali czy instrumentów, który pomaga w dobry sposób ustawić balans i poziom głośności. W skrócie tyle o kompresji. A co do tego ułożenia, jest ono nietypowe, bo jest bardziej w takim stylu, powiedzmy,
1: jerkowym?
0: W jerkowym, tak, ale mam na myśli bardziej też to, że jest to styl ułożenia, który nie jest równy, bo jeżeli mamy uderzenie zazwyczaj na 4, bo w większości utworów jest uderzenie tego klapa czy snara,
1: tak,
0: jest na
1: 4. Tak. Znaczy w takich klubówkach na pewno to jest 2 i 4, nie?
0: Tak, w klubówkach 2 i 4 dokładnie, a to jest ułożenie snara na 1, 1 i 2 i takie, wiecie, dość nieregularne, nierówne, ale wciąż ułożone, powiedzmy, w jakiejś rytmice. Tak, jest to rytmiczne, tak, ale nie jest to równe. Jeżeli mamy ułożenie, powiedzmy, chcielibyśmy sobie rozpisać ułożenie tej partii, w partyturze chcielibyśmy ułożyć sobie, to jest to nieregularne po kluszu wiolinowym, zaraz? Tak, mała ciekawostka w ramach ułożenia i charakteryzuje się to takim tym, że nadaje to takiego brzmienia, takiego właśnie, wiecie, że ten bit płynie w jakikolwiek sposób, tak? Że nie jest to tylko proste.
1: Płynie w taki specyficzny sposób mimo wszystko, bo to nie jest równe, ale czuć tą rytmikę.
0: Tak, nie jest równe, jest to nierówna rytmika, podsumowując, ale jest to coś, w jakiś sposób płynie. Mhm. Ciekawe ułożenie, tak? I od razu taki bit powoduje, że taki podkład, że jest to w zasadzie nieregularne, ale ułożone w taki sposób, że ciekawie to jest ułożone, że wiecie, różnego typu też tak zwane role, które występują w wielu gdzieś tam typach ułożeń, takich, powiedzmy, jerkowych właśnie, tak, w takich hood trapowych, to jest to na pewno coś ciekawego. A jeżeli chodzi o ułożenie klapa, to w większości klap jest ułożony w takiej samej rytmice, chyba że jest to szybki roll. Już tłumaczę, czym jest roll. Roll to jest takie, powiedzmy, końcówka bądź szybkie ułożenie instrumentów, które robi

0: tym, tych trapowych, zwykłych bitach jest takie proste po prostu ułożenie tej perkusji, tak? A to jest nieregularne mocno na 1 i 2 i 3 i tak dalej. A warto dodać też to, że jest w zasadzie dodane jakieś takie, powiedzmy, inna rytmika, szybsza trochę, gdzie powoduje, powiedzmy, podkład nie jest, załóżmy, że jest 100 uderzeń na minutę, czyli raczej wolniejsze tempo, powiedzmy, to i tak powoduje to, że ta perkusja, że wciąż ten podkład jest taki szybszy, dynamiczniejszy bardziej przede wszystkim.
1: Mhm.
0: I
1: możemy sobie nawet teraz przesłuchać, bo słyszę, że właśnie w podkładzie nam leci właśnie fajny przykład takiej perkusji, więc możemy kawałek przesłuchać.
0: Tak, to poprosiłbym na sekundkę nie wyciszyć mikrofonów, leciutko do góry podgłośnić podkład, poproszę. Dokładnie, to był idealny przykład ułożenia instrumentów perkusyjnych pod tego typu podkłady. A co do samych instrumentów, do samej melodii, warto dodać to, że podkłady jerkowe bardzo często charakteryzują się korzystaniem z sampli, czyli wracamy, powiedzmy, do korzeni. Przede wszystkim z tego powodu, że również w takich podkładach perkusyjnych, w takich podkładach tego typu bardzo dużo jest po prostu jakichś znanych utworów klubowych, bo mówimy tutaj o nowej erze muzyki. Za mało jest, powiedzmy, utworów samplowanych gdzieś tam na podkładach soulowych z lat 80., 70. czy 60. ze Stanów Zjednoczonych, szeroko pojętych w zasadzie takiej gdzieś tam muzyki.
1: Masz rację, ale ja też zauważyłem, że często właśnie w tych nowych utworach rapowych jest to tak przemycone, tak? Że nawet czasami się nie jest świadomym, że to jest jakiś sample w ogóle. To jest dla mnie świetne.
0: Tak, wiele osób twierdzi też często, w zasadzie są takie opinie, że te utwory, te podkłady, melodie w tych podkładach, bo o tym mówimy, są gdzieś tam ułożone na podstawie samych gdzieś tam melodii, a bardzo często jest korzystane z jakichś utworów bardziej nowocześniejszych. Mam tutaj na myśli utwory po roku 2000, czyli tej nowszej ery bardziej, po zmiany już w czwartej generacji technologii, że tak się wyrażę, i bardziej z nowocześniejszym sznytem, i wciąż ludzie nie są świadomi tego, że te utwory są przemycane.
1: No ja bym powiedział, że muzyka sama w sobie, no to trochę takie kółko zatacza też, nie?
0: Tak, oczywiście, przecież
1: Że to po prostu kiedyś się brało utwory, załóżmy, sprzed tych kilku lat, tam kilkunastu, i teraz też się tak robi, że się bierze utwory przed kilku czy kilkunastu, tylko teraz już momentami to są takie utwory, których, nie wiem, słuchaliśmy jako dzieci na przykład, nie? To jest bardzo ciekawe.
0: Na przykład, wiecie, jeżeli chodzi o sampling, krótko mówiąc, to jest taki też idealny przykład, gdzie w polskiej muzyce jest, wiecie, są korzystane z różnego typu amerykańskich, ale bardzo często też z polskich podkładów. I teraz tak, jeżeli mamy utwór Głucha Noc od Pay, czyli bardziej oldschoolowy, to tam na samym początku jest takie ciemno, już zgasły wszystkie światła. To jest stworzone na polskim podkładzie muzyki z lat 80. Nie do końca jest to sample, aczkolwiek pochodzi z utworu, według tego, co internet sugeruje, no to udało się znaleźć też, z utworu Stana Borysa pod tytułem Chmurami zatańczy sen. Mhm. Utwór z 1973 roku.
1: Tak, ale takie przykłady też zapożyczania, można powiedzieć, z zagranicy występują na przykład nie tylko w samplach, czyli że w tworzeniu podkładu muzycznego,
0: dokładnie,
1: ale też chociażby w zapożyczaniu linii melodycznej śpiewania po prostu, tak? Elementu wokalnego.
0: Tak, jeżeli chodzi, dokładnie, tak.
1: Teraz tutaj był znany przykład Budki Suflera. Nie jestem w stanie teraz powiedzieć, który to był utwór, ale też właśnie sama linia melodyczna była bardzo zapożyczona z innego utworu, starszego, zza oceanu, tak?
0: Tak. Ponadto jest taki utwór rapowy z gatunku drill, powiedzmy taki sentymentalny drill bardziej. Nazywa się Pokolenie od grupy Kumple, czyli grupy z jednej z już mniej bardziej popularnej wytwórni Quality, która pięć lat temu bardzo mocno namieszała na polskiej scenie, że tak się wyrażę. Bardzo znana, wiele znanych utworów, które z niej wychodziło, było znane, i tam jest po prostu wykorzystany fragment z półkombi Pokolenie, że każde pokolenie.
1: Tak.
0: Na różnego typu eventach. Ja na przykład
1: to już się samo nazywa po samym, jak powiedziałeś, to już pierwsza myśl, od razu mówiłem, o, to pewnie będzie od kombi. No,
0: tak jest, dokładnie. No Pokolenie, wiadomo.
1: No każdy chyba zna, nie?
0: Szacunek. Słuchajcie, w ogóle dla mnie to, co ci ludzie tworzyli w tamtych czasach, jest ogromna inspiracja, z tego powodu, że nie słucham na co dzień takiej muzyki, bardziej, wiadomo, moi rodzice słuchają tak, czy tam ktoś starszy od nas, bo wiadomo, to jest muzyka, na której się wychowywali i tak dalej, czy muzyka buntu i tak dalej. W tamtym okresie, dzisiaj ta muzyka buntownicza jest nieco inna, bardziej taka, powiedzmy,
1: Jeszcze ostrzejsza?
0: Ostrzejsza może bardziej, prawda? Ale też ma mieć inny przekaz. Młodzi ludzie mają inne potrzeby niż było kiedyś. Dzisiaj na szczęście żyjemy w wolnym kraju. Warto dojść tutaj kontekst polityczny krótki. Może nie chcę zbytnio wchodzić w ten temat, bo jest ciężki, ale krótki kontekst polityczny, że

0: jeszcze te 30-40 lat temu, to około, Polska żyła pod komunizmem, czyli było ciężej po prostu znaleźć. A dzisiaj jest większy dostęp do wszystkiego i mamy wolność słowa przede wszystkim. Warto to znać i warto pamiętać także, jeżeli w naszym gronie słuchaczy są młodsze osoby, warto, aby pamiętały o tym, bo wychowujemy się naprawdę w pozornie dobrych czasach, jak na obecną chwilę. Nie wchodząc w szczegóły, wróćmy zatem do Fake Minka, który generalnie korzysta z muzyki klubowej, raczej nowocześniejszej i sięga, jeżeli chodzi o, mówimy w kwestii samplingu, bo to miałem na myśli, że jego melodie głównie układane są w sposób taki, powiedzmy, bardziej z klubowej muzyki angielskiej i amerykańskiej, tak? Jest w utworze Celebrity Deathmatch, jeden z takich fragmentów, wokal, który jest pocięty, tak zwany został zchopowany, czyli został pocięty na partię. To jest utwór z hiszpańskiej, latynoskiej muzyki, wokal.
1: Okej, okay, no, fajnie, fajnie.
0: Wyprodukowany przez jego producenta Wraith Nine, jego znany producer, tak, okej. Okay.
1: Tak, ok. Wykorzystany też.
0: Tak, dokładnie.
1: Przez,
0: też
1: przez polski pewien, jak to nazwać?
0: No tak, przez polską grupę.
1: Przez dokładnie. Polską grupę, taką bardziej może powiedzmy YouTube'owo-TikTokową.
0: Influencerską.
1: Influencerską, o właśnie, tego mi zabrakło.
0: No. Ale też ciekawe, bo w ogóle a propos, jak już mówimy o, szybko zanim przejdziemy dalej, a propos ekipy, że ciekawe jest to, jak mocno influencerzy, którzy mają duży wpływ na młodych ludzi w ogóle, na odbiory, to że zaczęli tworzyć muzykę.
1: No tak, ale to jest dosyć popularne w tym gronie.
0: Myślę, że o tym, nie wiem, czy już rozmawialiśmy, ale myślę, że o tym będzie jeszcze okazja nieraz porozmawiać. Tak. Być może za tydzień, jak się spotkamy. Zobaczymy, czy się za tydzień spotkamy, bo myślę, że pewnie tak, aczkolwiek zobaczymy, jak to wyjdzie w przyszłości, ale warto dodać, że tego typu muzyka jest korzystana z gotowych utworów, tak? W jednym utworze, takim bardziej powiedzmy też w kategorii jerkowej, został wykorzystany utwór nostalgiczny Roberta Milesa, Children. Jest taki ten...
1: Tak.
0: No właśnie, znany. Także sampling jest wszechobecny. Podsumowując, jeżeli chodzi o taką ogólną ocenę muzyki Fake Minka, jest świeża na pewno. Mhm. Nie było jeszcze takiej muzyki, myślę. I warto dodać, że to jeszcze jest underground. To nie jest już mainstream, ale taki jeszcze prawie mainstream, tylko jeszcze nie do końca.
1: Aż tak góra wyjścia z undergroundu.
0: Tak, jest góra wyjścia z undergroundu, dokładnie.
1: Tak, to tutaj jeszcze do jego wokali można powiedzieć. No to, co mówiliśmy, jest inne. To jest po prostu w ciekawy sposób zrealizowane. Po prostu w ciekawy sposób zmiksowane. No i na pewno jest to taki styl, który nie każdemu usiądzie. Zdecydowanie. No ale jak widać, odbiór ma.
0: Odbiór ma ogromny na całym świecie. W Polsce szczególnie, myślę. Gdzie w krótkim wywiadzie z nim na rolce, jednej z rolek na Instagramie, czyli powiedzmy w krótkim formacie wideo, bo wiele osób może nie wie, czym jest rolka. Myślę, że młodzi tak, ale słucha nas również część grupa starszych, więc warto by dodać to, że rolka jest to krótki format wideo, który jest wstawiany do internetu i zazwyczaj są szybkie wywiady gdzieś tam z artystami, gdzie sam Fake Mink wspomniał, że Polacy szli słowo w słowo z nim. I mimo ciężkiej pogody nie przeszkodziło to w tym, aby koncert był cudowny. To jest wspaniała rzecz.
1: To jest, no, fajna rzecz, powiem szczerze. Bo to pokazuje, że jednak dzieje się tutaj w Polsce, że się słucha tego.
0: Tak.
1: I że też fajnie, że jest organizowane, są takie koncerty zagranicznych Dokładnie. Gwiazd, tak?
0: Bardzo, bardzo dużo pracy jest przede wszystkim do tego, ale myślę, że taka praca przynosi ogromne sukcesy, przede wszystkim dlatego, że dla artystów też, wiesz, zaprezentować się w innym kraju, grać. Mhm. To tak jak w latach 90. Hamburg był stolicą takich hip-hopowych koncertów, wiesz, że dla Polaków, dla powiedzmy, dla grup tych, nie wiem, Hembgru, Dilgang, Paluch, czy Peja właśnie, czy inni, Hamburg był taką, powiedzmy, główną sceną zagranicznego przebicia, wiesz, bo wtedy było dużo też wyjazdów zagranicznych i tak dalej. To wynikało z kontekstu sytuacyjnego, ale krótkie podsumowanie, tak jak wspomniałem, świeża muzyka, ciekawa i na pewno warto też dodać to, że ogromny wpływ miała ta nostalgia na jego muzykę. To takie wspominanie dobrych czasów z przeszłości, gdzie sam autor śpiewa nawet w swoich utworach o tym, że dzisiaj I will take back to the time, czyli tłumacząc na angielski, to jest oczywiście nie gramatycznie, ale chodzi o główny przekaz tego, że I will took back to the times, czyli wróciłbym do tamtych czasów. Sam śpiewał o tym, że jego utwory są na pewno naprawdę takie sentymentalne i wspomina o tym, że tamte czasy wcześniejsze były ciekawsze. Dzisiaj z dużą ilością stresu, bo jest znanym artystą. No nawet niestety to, że wielu ludzi wykonuje bardzo dziwny ruch, który mieliśmy okazję poza anteną z Patrykiem omówić, że wykonuje zdjęcia z ukrycia tylko po to, aby po prostu mieć zdjęcie kogoś, zamiast dać człowiekowi poczucie chwili prywatnego czasu.
1: Tak, tutaj mogę przytoczyć, bo ostatnio mi się wyświetliło, że Fake Mink na lotnisku w Warszawie siedzi i pije orężadę polską.
0: No naprawdę bardzo ogromne.
1: Dziękujemy bardzo za to info. Uważam, że było warto. Jest to bardzo ważna informacja dla bezrobotnych, także bardzo dziękujemy za ten przekaz informacji.
0: Tak, dla bezrobotnych pozdrawiamy. Niech żyje bezrobotnie.
1: Tak. A tak, to chyba jeszcze nie leciało.
0: Chyba prędko nie poleci.
1: Chyba,
0: że zrobimy audycję o gangsterapie.
1: Zobaczymy w przyszłości. No. Wszystko wyjdzie w praniu.
0: Niech żyje bezrobocie, bezrobotny, ale obrotny, jak to mówię.
1: No dobra.
0: 6-7 to... i te sprawy wiadomo.
1: Boże. No dobra. Przechodzimy dalej.
0: Moi drodzy, jeszcze w tym momencie sam koniec utworu Kill Everything od Fake Minka. Moja ocena jego muzyki 8,5 na 10. Czegoś mi w tym brakuje jeszcze jak zawsze, ale jest to na pewno świeże. Także Kill Everything od Fake Minka i zaraz przejdziemy dalej.

0: Moi drodzy, to były utwory prezentowane przez Fake Minka, jednego z tegorocznych headlinerów Cloud Festivalu, który odbił się bardzo szerokim echem. Moi drodzy, zmienimy lekko narrację z tego powodu, że Rapoza nie tylko odnosi się do jednego tematu, ale łączymy wiele wątków, jak zresztą zdążyliście zauważyć. Chcemy puścić troszeczkę, przesłuchać nowego utworu z Polski od mainstreamowego rapera O Co Chodzi, który wydał, powiedzmy, single dwuutworowy generalnie, bo według terminologii single może się maksymalnie łączyć trzy utwory wtedy. Później to jest już epka, 4-5 rzeczy i tak dalej, to jest już epka, która gdzieś tam wychodzi, ale są to dwa utwory, bo jak doskonale wiemy, O Co Chodzi, wydał wczoraj preorder swojego najnowszego albumu, który, uwaga, uwaga, będę zamawiał. Z tego powodu, że jestem pod ogromnym wrażeniem tegoż artysty. Słucham od kilku lat. I mała gorąca prośba od redaktora Ignacego Kozaka. Jeżeli macie, znacie strony bądź miejsca, gdzie można odkupić od kogoś bilet na tegoroczny koncert O Co Chodzi w Warszawie, piszcie do mnie na Instagramie Kozak Podłoga Productions albo na Facebooku Ignacy Kozak. Piszcie do mnie, z ogromną chęcią odkupię od kogoś bilet za jakąkolwiek cenę, bo naprawdę za późno się wziąłem za zakup tego biletu. Zapomniałem trochę o tym koncercie, a chciałbym ogromnie odkupić, bo wiem, że często jest tak, że wiele osób nie idzie na koncerty i można kupić przez stronę. Także mała prośba gorąca do was, bądź podsyłajcie znajomym, podpytam jeszcze współredaktorów oraz kogoś innego, czy nie miałby odkupić koncertu, ale to nie jest istotne. Dwa utwory. Nic nie mija za ten rap, czyli Riot, to będzie jego najnowszy album. Na Instagramie mieliśmy już snippety, czyli takie krótkie, powiedzmy, fragmenty nowych utworów. Wyszły teraz dwa. I za produkcję odpowiada oczywiście kto?
1: Lolek.
0: Lolek, that's crazy. Producent Lochlek, można po polsku czytać Lolek, czyli Karol Żmijewski, ogromnie talentowany i znany producent. Współpracował już z takimi artystami, wiadomo jak O Co Chodzi, bo wszyscy wiemy, że ten album The Grind, tam jest 2T na samym początku. Nie wiem, czy co oni mają z tym T, ale...
2: Znaczy mi się wydaje, że T to jest Tarcho Terror.
0: Też, tak, to odnosi się
2: skrót,
0: do tego.
2: Właśnie skrót od Tarcho Terror, jak no,
0: dokładnie.
2: Po prostu. Jak dają 2T, no to o to chodzi, zgaduję.
0: O Co Chodzi pochodzi z warszawskiego Tarchomina.
2: Co wielokrotnie podkreślał.
0: Tak jest, co wielokrotnie podkreślał w swoich utworach. Nawet jest utwór Hajha poświęcony chińskiemu barowi chińskiemu, którym niejednokrotnie jadał. No. Także znany. Warto dodać też to, że z Tarchomina pochodzi też obecnie mieszkający, wcześniej wychowywujący się na warszawskich Bielanach, bo Tarchomin to już jest kawałek za Młocinami. Tramwajem jadąc trasą w kierunku Tarchomina można pojechać dalej na Gdańsk prosto, a zjeżdżając w lewo się jedzie na Tarchomin. Taka mała ciekawostka infrastrukturalna, która gdzieś tam też wchodzi. I tramwajem czwórką albo piątką można dojechać na Tarchomin, taki główny Tarchomin, który gdzieś tam jest. Tarchomin jest pod dzielnicą Białołęki, bo Białołęka dzieli się na Tarchomin, Nowodwory, Białołękę Dworską, no i wiele, wiele innych, o których nie będziemy mówić. Taka jest etymologia Tarchomina w skrócie. Dzielnica bardzo daleko. Od wszędzie jest daleko. Od centrum jest daleko Warszawy, od Ursynowa, od południa.
2: No ale chociaż dziki mają.
0: U mnie w miejscowości też są też, dziki. Myślę, że na Mokotowie też u ciebie. Przepraszam, że...
2: Nie, na Mokotowie akurat nie ma, ale jest dużo jeży.
0: Jest dużo jeży, okej. Okay. No słuchajcie, dzikie zwierzyny chodzą wszędzie, także tak. Uważajcie na drogach, jak jeździcie, nie zasuwajcie, szczególnie nocą i w zimę, bo jeden z moich znajomych miał taki nieciekawy incydent z jeleniem, gdzie niestety...
2: To bardzo trzeba uważać, tak. Właśnie w przelesie jadąc.
0: Szczególnie nocą jadąc, bo one bardzo często wychodzą. No.
2: A jeszcze one jakby paraliżuje ich trochę światło.
0: Tak.
2: Światło, więc tutaj jak wyskoczy na drogę i o coś oślepi, no to faktycznie trzeba uważać. Także pamiętajmy wszyscy o tym, bądźmy bezpieczni.
0: Tak, bo wiesz, bo już nawet nie chodzi o jakieś tam kwestie, powiedzmy, ogólne, ale warto dodać to, że sytuacje tego typu często kończą się niestety albo tym, że po prostu zwierzyna i auto będzie popsute, a często też jest tak, że przez odbicie przez samochodzie mogą wyskoczyć poduszki powietrzne albo trafić do szpitala w najgorszym przypadku. Co odpukać? Mówiąc w języku kolokwialnym, nikomu nie życzymy. No ale wracając do samego Tarchomina. Ciekawą promocją, którą wykonał na pewno jest to, że postawił na Tarchominie billboardy, gdzie ważne są w tej mapie dwa miejsca. Bar Hajha, czyli znajdujący się na ulicy Myśliborskiej na wysokości Galerii Północnej, tuż obok. Bar Hajha chiński, w którym, jak sam autor twierdzi, zjadł niezliczoną ilość porcji kurczaka w cieście. Klasycznej potrawy, którą...
2: Można dostać w wielu barach.
0: Tak, i to nawet
2: azjatyckich.
0: Tak, i to nawet za nieduże pieniądze.
2: No tak, tak. Ja bardzo lubię.
0: Też lubię. W Piasecznie w ogóle ciekawostka u mnie. Wiem, że bywasz czasami.
2: Tak, u mnie na Mokotowie też jest świetny od już wielu lat.
0: Chińczyk, bar tak, chiński.
2: Bar chiński, no.
0: I te porcje takie świeże, to jest dobre takie po prostu. Nie wiem, czy to...
2: I takie porządne.
0: Tak, i takie dość porządne, że można się najeść taniej niż w barach tureckich, tak, typu także, kebabach czy wielu innych.
2: Także szarał dla barów azjatyckich.
0: Tak jest, polecamy. I one są bardzo często też otwarte do trzeciej w nocy. Nie wszystkie, ale nie bardzo wszystkie, no, część z nich jest otwarta.
2: Okej. No to fajnie, fajnie.
0: Na przykład w Piasecznie u mnie, bo ja jestem, jak już wcześniej wspomniałem, z południa Warszawy, bardziej z przedmieść, z tak zwanych sypialni Warszawy, to u mnie za połówkę kurczaka w cieście płaci się jedyne 9,50.
2: Nice.
0: Także naprawdę polecam serdecznie Bar Saigon, gdzie no niestety teraz przez znanego influencera polskiego, krytyka kulinarnego, Książula, została nadana gwiazdka Muala. Także kolejki są ogromne teraz do tego baru. I czas oczekiwania nie jest długi.
2: Okej.
0: Okay. Także 20 minut myślę to jest...
2: No to fajnie, fajnie. To może wróćmy teraz do o co chodzi, do jego podwójnego singla, tak, który ostatnio wydał w niedzielę.
0: W poniedziałek, w nocy. W niedzielę, tak?
2: Pokazuje okay. W niedzielę, nie?
0: No, okej, okay, być
2: ale
0: może...
2: Ale no to wiecie, no to jest noc, tak? No to pewnie zgaduję, że o 12 jakoś wyszło.
0: Tak,
2: więc
0: w poniedziałek,
2: jest
0: tak, czyli to powiedzmy...
2: Z niedzieli na poniedziałek.
0: Tak, jest z niedzieli na poniedziałek, tak jak wiele osób może to definiować. Jest to dwusingiel, w pierwszym jest to utwór powiedzmy bardziej rapowy, taki nowocześniejszy, a drugi to jest klasyczny po prostu oldschoolowy boom bap. Czyli jak już wiele omawialiśmy, powrót do korzeni lat 90.
2: I jeszcze tutaj zaznaczę, że pierwszy utwór nazywa się Nic nie mija, co jest niejako kontrastem do jego poprzedniego utworu, który
0: nazywa się Wszystko mija,
2: który był bodajże na Deluxe
0: The Grind.
2: The Grind, tak.
0: Tak, album The Grind omawiany wiele razy, nawet pewnego typu rok temu jeszcze, zanim mój współredaktor dołączył do naszego radia, wykonywałem z nim wywiad, zaprosiłem na wywiad, rozmawialiśmy sobie o produkcji i o albumach najlepszych z roku 2025, bo to było pod końcówkę 2025 roku, także myślę, że naprawdę świetny album The Grind. Ciekawe, co nam Riot przyniesie. Jeżeli chodzi o samą premierę, jest ona w październiku. Prawdopodobnie 25 albo 7. Nie jestem do końca pewien, co wiem, że ona jest na rolce na Instagramie. Nie jestem w stanie tego zobaczyć w tym momencie, ale...
2: Chyba we wrześniu, bo już w październiku chyba startują koncerty, nie?
0: Ach tak, masz rację.
2: Tak, tak. Chyba pod koniec września zgaduję.
0: Tak, pod koniec września będzie album i tak, aby już zrobić na koncercie, to myślę, że o co chodzi, kojarzone przede wszystkim z tym, że kiedy zakończył swój etap z nagrywaniem oldschoolowych kawałków, spłynęła na niego ogromna fala hejtu. Z tego powodu, że wszyscy ludzie uznawali, że o co chodzi, tylko boom-bapy powinien nagrywać oldschoole i tak dalej.
2: Tak, ale tutaj też się narodziła jakby druga strona fanów,
0: tak,
2: którzy właśnie mega poczuli ten klimat i chcieli więcej właśnie takiego new schoolu, o co chodzi.
0: Tak, bo warto dodać, że pierwszy taki album, który legalnie wyszedł na Spotify'u, bo nie mówimy tutaj o klasykach jeszcze, warto dodać, że na SoundCloudzie można znaleźć wiele utworów takich jak na przykład Gorzów łamane na Warszawa i to jest oldschoolowy, gdzie w ogóle okładką jest KFC w tym.
2: O! Tak, no gdzie, taki trochę smaczek.
0: Tak, trochę smaczek tego, gdzie pewnie o co chodzi wraz ze swoimi kolegami, kiedy jeszcze nie był popularny, zajadał się. Bo jak wiecie, studenckie tak, życie, tak?
2: Kentucky Fried Chicken, Trap Star Homina. Tak.
0: Pozdrawiamy KFC, ownera KFC, szacunek.
2: Szacunek kolony, no.
0: Starszy pan, nie wiem, czy on żyje jeszcze, ale
2: nie,
0: chyba...
2: Nie, już nie.
0: Ale stworzył taką sieć, że po prostu ludzie się zajadają tym kurczakiem.
2: Tak, tak, prawda. No dobra.
0: No dobra, to wróćmy do tego. Jeżeli chodzi o jego poprzednie produkcje, gdzie pierwszy album, taki w 2015 roku legalny, wydany przez Lecter Records, to jest undergroundowa wytwórnia w tym momencie, Lecter Records w ogóle, przepraszam się tutaj, zapomnę w nazwie, ale Lecter Records wydał ten album, gdzie tam wcześniej wydawał też taki artysta jak Karwan na przykład, który później dołączył do labela Szpaka, Gugu. Mhm. Tak jest, gdzie później z nim wydawał różne te potwory. Karwan i wielu, wielu innych. Przył też wydawał, taki raper z mojej okolicy, swoją drogą w ogóle pochodzi, ale to nieważne. I pierwszy album nazywa się 7. I to jest taki pierwszy legal. I tam są te utwory właśnie jak Hi-Ha, Polepiony, Ostatnie czy Dawaj Papier. To są takie też sentymentalne, oldschoolowe trochę utwory z jakąś tą lekką przewózką taką i tak dalej, bo warto dodać, że na YouTube jest jeszcze też znany utwór, co na koniec audycji zaprezentujemy. Posłuchamy tych dwóch, jeszcze czas nam pozwoli, jeszcze przesłuchamy jednego utworu, bo nazywa się Janek Rap, bo o co chodzi, nazywa się tak naprawdę Miłosz.
2: Tak, ale Młody Jan.
0: Młody Jan, tak. I ciekawostka, Młody Jan podchodzi od jego świętej pamięci dziadka.
2: Tak, chyba nawet w którymś z tych nowych singli gdzieś to przemycił.
0: Tak.
2: Tą informację.
0: Później był album Nowy Kolor, wydany już przez, no niestety nieistniejący label, bardzo mi szkoda, bo OSTR na przykład tam wydawał, czy Belmondo. Belmondo, którym swoją drogą ostatnio również miał ciekawą sytuację po raz kolejny.
2: Tak, już ją omawialiśmy chyba.
0: A jeszcze nowa była.
2: A jeszcze nowa była, to zaraz nie śledziłem, bo na wyjeździe byłem, ale chętnie zobaczę, co tam się działo.
0: Tak, tymczasem
2: to jest naprawdę obszerny lore.
0: Tym razem goniła go policja.
2: O, no to muszę chyba nadrobić, zobaczyć, co tam się działo.
0: Życzymy dużo spokoju panu Belmondowi, panu Tytusowi. Tak. I właśnie, idzie nowy kolor album, to był taki naprawdę przełomowy album, gdzie faktycznie pokazał siebie z nowej strony, gdzie dograł się Young Iggy, chociażby Włody, Rosalii, ten typ Mess, czy wiele, czy Shafter, z takich nowych albumów. Później na tym albumie pojawiła się Miłość, idąc etymologią albumów, i tam jest właśnie rozliczenie, gdzie jest utwór Nigdy już nie będzie jak kiedyś, gdzie raper dosadnie podkreśla to, że wielu ludzi mu pokazało to, że w zasadzie, że wiele osób hejtowało go za wejście w nowy styl muzyki. No niestety tak to jest. Polacy bardzo ciężko się adaptują do nowych rzeczy, ale to już taki mały kontekst. A następnie był album 2011, już czysto nowoszkolnym stylu. Jeden chyba jest oldschoolowy utwór, a później klasyczny, znany wszystkim Ojo, czyli duet. Jakich raperów?
2: No, to mamy tak. O co chodzi? Oki i Young Iggy.
0: Tak jest. To była trójka, która stworzyła, nawet mieli występ u Kuby Wojewódzkiego parę lat temu.
2: A, rzeczywiście było.
0: Utwory takie, jak myślę, że wszyscy znacie. Worki w tłum. Rzucam worki w tłum. Kto łapie ten? Dokładnie. I to jest. A następnie, później w 2022 roku, mocno zdefiniowane pochodzenie Tarho Terror. Gdzie ciekawostką jest to, że Tarho Terror odnosi się do grupy oldschoolowców, którzy tworzyli taki bardziej uliczny rap. Była taka grupa nazywała się Cecha, i tam był Cecha Joint. Jeden również z tarchomińskich raperów, który dograł się na skit. Nieskromnie, nie chcę tutaj za bardzo likować, ale osoba, którą znam prywatnie, miałem okazję z nią współpracować swego czasu. Także czekamy na nowości. Jak wyjdzie, to na pewno pojawi się na antenie, bo nie mogę się doczekać, kiedy ten album wyjdzie. Już po prostu czekam na niego bardzo, bardzo mocno. No i w 25 roku The Grind, bo pierwszy był w 24, ale później 25. No i teraz czekamy na Riot. Także tyle z ciekawostek. Jeżeli chodzi o rapera, o co chodzi. Tarchomin, północ Warszawy, blisko do Legionowa jest bardzo. Można pojechać, sprawdzić, mimo że jest naprawdę daleko, ale komunikacją miejską, jeżeli ktoś jedzie z centrum, wychodzi około 40 minut, powiedzmy, tak na oko, jadąc gdzieś tam metrem nawet.
2: Wycieczka krajoznawcza, gdzie zaczynał, o co chodzi.
0: Tak jest. Myślę, że słuchajcie, w niedługim czasie wpadłem na taki pomysł, że jeżeli rozmawiamy o hip-hopie, o rapie i tak dalej, niedługo pojawi się również mały reportaż z dzielnicy Tarchomin, który będę realizował. Być może poproszę kogoś o pomoc, być może cię poproszę, jeżeli będzie sekunda, bo warto dodawać różne, urozmaicać te audycje o wiele, wiele innych rzeczy. U nas w radiu tak się też dzieje, że nagrywamy różnego typu materiały terenowe i tak dalej. W tym momencie nic nie mija, za ten rap, chwilę po opinii i jeszcze na koniec jego utwór i będziemy się z Państwem żegnać, ale jeszcze nie żegnamy się, w tym momencie nic nie mija.

0: To był dwuczłonowy singiel Nic nie ma oraz Ten rap. Ten rap, generalnie za ten rap. Moi drodzy, cóż mogę powiedzieć? Myślę, że o co chodzi, nie zawiódł fanów po raz kolejny. Myślę, że ten utwór jest takim manifestem, pokazaniem tego, że to jest preludium dopiero do czegoś większego. Także ja naprawdę nie mogę się doczekać. Jeżeli będzie okazja, to zrobię wszystko, żeby kupić ten bilet. Choćby miało to kosztować 700 zł i tak kupię ten bilet, bo wiecie co wam powiem, są w życiu takie sytuacje, przynajmniej ja tak wyznaję taką zasadę, że nie może być, jak na czymś tam zależy, to ja i tak to zrobię. Przede wszystkim ja to zrobię. Myślę, że Patryku, że zgodzisz się, że to czasami dobra rzecz, żeby walczyć o swoje.
1: No walczyć o swoje, wiadomo, zawsze trzeba.
0: Tak jest. Opinia, no myślę, że klasyczny oldschoolowy utwór za ten rap, za Tarcho Terror rap, za Tarchomiński rap. Warto było tego przesłuchać, bo jest to krótki utwór hip-hopowy, ale taki naprawdę szybki, klasyczny, boom-bapowy. Myślę, że około 95 BPM, 95 tak. uderzeń na minutę.
1: I pomimo tego, że to jest taki właśnie oldschoolowym stylu utrzymane, tam jest taki ten smaczek takiej nowości mimo wszystko,
0: jest,
1: że to nie
0: tak.
1: jest takie typowe po prostu, wiesz, nie wiem, stopa, verbal. Nie, i no jest to oldschoolowe, ale jest to przede wszystkim świeże i to nie jest takie bardzo typowe.
0: I przede wszystkim jest...
1: Ja bym powiedział, że jest to typowe właśnie dla o co chodzi, że to nie jest, nie wiem jak to nazwać nawet, ale że czuć po
0: rozumiem,
1: prostu,
0: co masz na
1: tak,
0: nutę.
1: Czuć tą nutę takiej nowości mimo wszystko.
0: I słuchajcie, warto dodać też to, że raper o co chodzi w tym momencie, aby nie ująć tego w brzydki sposób, udowadnia wszystkim hejterom, że potrafi również na oldschoolu nawinąć.
1: Tak, oczywiście. No, mi się to też bardzo podoba właśnie, że on faktycznie rzucił robienie tak całościowo oldschoolu, ale dalej robi jako pojedyncze utwory, bo jestem uważam świetny. Po prostu jestem świetny i bardzo fajnie, że dalej się mimo wszystko gdzieś tam trzyma tego i bardzo fajnie, że wydaje też nową muzykę, tak? Taką nową, new schoolową i tak. świeżą, taką, która wiadomo, ma na swoim koncie z różnego gatunku, można powiedzieć, podgatunku, trapu, numery.
0: Tak
1: i co chwila słyszymy od niego jakąś nowość tak naprawdę.
0: Tak, myślę, że o co chodzi nie odkleiło jeszcze.
1: Jeszcze nie.
0: Niczym pana Kaniego West. Szarał dla jednej z zimowych audycji, która się odbyła. Myślę, że nasz kolega chętnie by tu wpadł jeszcze raz. No ale dobra, nieważne. Moi drodzy, co mógłbym powiedzieć więcej na temat tego albumu? Podoba mi, no może nie albumu, na temat tego singla, bo to jest single według definicji jeszcze. Nie wiem, czy nawet jest na... A, no widzicie, nawet streamingi nie pokazują, to jest po prostu gatunek hip-hop rap, bo to jest hip-hop rap nowocześniejszy. I myślę, że producent Lolek w pierwszym utworze, bo wie, o co chodzi wielokrotnie, ma takie wstawki, powiedzmy, wyniosłe z jakimiś chórami i tak dalej. Myślę, że te chórki dodają bardzo dużo w drugiej części podkładu.
1: Mhm, zdecydowanie.
0: W ogóle swoją drogą gratulujemy o co chodzi pierwszego dziecka, o. Bo o co chodzi jest tatą od około roku.
1: No to...
0: Marcelina, nazywa się jego córka.
1: No to...
0: Tak w ramach ciekawostki. Tak. Gratuluję w ogóle, bo to jest naprawdę też ogromny krok. Myślę, że o co chodzi w obecnym miejscu również, gdzie podczas wywiadu z dziennikarzem, kiedyś tam działaczem kultury, powiedzmy z Winim, z bardzo dużym Benem, że tak się wyrażę generalnie, bo to jest duży Ben, skrótowo mówiąc, tak dla żartu mówiąc. No.
1: No tak, ale wiadomo, wszyscy wiemy o co chodzi tak naprawdę. Wszyscy wiemy o co chodzi.
0: Wszyscy wiemy o co chodzi generalnie.
1: Tak jest.
0: Utwór jest na pewno, te oba utwory są świetne i o co chodzi nawet gratulujemy z tego powodu, że no, zmienił miejsce lokacji. Również jest to Tarchomin, ale to jest już Białołęka Dworska, wiesz?
1: Tak?
0: Tak, czyli teraz to okay. Są takie powiedzmy, gdzie wiesz, wyobraź sobie, gdzie człowiek się dorabia czegoś i kupuje mieszkanie w Warszawie, ale nie wiesz, na blokach przy tramwajach, tylko kupuje już naprawdę mieszkanie na własność, bo to jest dom, w ogóle ponoć mieszka w domu, tak w ramach ciekawostki.
1: No to świetnie, no.
0: Tak, myślę, że taka krótka anegdotka też nie jest jakoś szczególnie istotna w tym wszystkim, ale moi drodzy, przenieść się z bloków, to tak jakby porównać, jakby to porównać. Myślę, że jakby porównać Warszawę a Nowy Jork.
1: No,
0: ogromny przeskok.
1: Zdecydowanie, tak, tak.
0: Wiele osób w polskiej kulturze, albo nawet i prywatnie, przeniosło się z mieszkania w bloku do, powiedzmy, domów jednorodzinnych i to jest też duży sukces, także gratulujemy raperowi i każdemu, który pewien etap zmienia w życiu. Wiadomo, że nie jest to najistotniejsze może w życiu, tak jak pieniądze nie są najistotniejsze, ale jest to jakiś krok, który w ramach ciekawostki...
1: Ale godne gratulacji na pewno.
0: Szacuneczek jest.
1: A jak?
0: Niczym u pana Pawła Panka. Szarał...
1: Dobra, dobra, let's go, lecimy dalej.
0: Tygodnik Bielański będzie tak, pisał.
1: Tak. Dobra, dobra, to co? Powoli chyba zbliżamy się do końca.
0: Tak, moi drodzy, audycji. Jeszcze jeden utwór, ten, który będziemy, który obiecałem przed końcem audycji, miałem na myśli, że puścimy ten Janek Rap. Mhm. Od co chodzi? Od rapera o co chodzi? I jest to utwór, o, Janka Rap, dokładnie, z Kubanem na ficie.
1: O.
0: Tak, i uwaga, spróbuj zgadnąć, bo to może być ciekawe, ile lat temu ten utwór wyszedł.
1: Dobra, mówisz, że jest z Kubanem i to jest jeden z pierwszych numerów, o co chodzi, tak?
0: Tak.
1: No to ja bym zakładał, że jest to rok 2000, jakiś może 13?
0: 14.
1: A, blisko byłem.
0: 12 lat temu dokładnie.
1: Okej.
0: Okay, czyli 2014 rok, gdzie jeszcze ten rap korzenny był bardziej popularny, powiedzmy, podzielono, wiadomo, zostały wprowadzane powolutku nowe elementy gdzieś tam, ale jest to również klasyczny utwór. Raper Kuban w ogóle, co warto też dodać, który jest na kolaboracji, gdzie to wyszło też z wytwórni Lekter Records, czyli już tam gdzieś, powiedzmy, pierwsze takie poważniejsze ruchy w tym hip-hopie były wykonywane. Warto dodać też to, że obecnie jest kojarzony raczej ze sceną alternatywną, trochę bym powiedział, niekoniecznie to jest rap taki zwykły, ale trochę, tak powiedzmy, śpiewanych elementów, trochę popu i tak dalej.
1: Taki właśnie popowy teraz bym nazwał, tak, że jest Kuban bardziej.
0: Bardziej popowy, dokładnie, ale to nie jest wcale złe.
1: No nie, absolutnie. Dużo osób... No wiecie, no zmiana stylu, w którym się nagrywa, nie jest, uważam, czymś negatywnym.
0: Myślę, że nagrywanie przez kilkanaście lat tego samego może być nudne.
1: No tak, no też mu się mogło znudzić, po prostu chciał sobie zmienić, chciał coś sobie odświeżyć zmienić, i to też jest absolutnie.
0: A dzisiaj jest jednym z bardziej popularnych raperów. Może nie aż tak na topie, ale wiem, że jest znany. On ma takie utwory jak Kyoto na przykład znane, albo wiele, wiele innych, z Gipsem na ficie. Ale o tym, moi drodzy, zrobimy jeszcze oddzielną audycję, rapozę na temat nie infrastruktury i raperów, ale myślę, że zrobimy oddzielną rapozę na temat utworów głównie polskich, że tak się wyrażę. Moi drodzy, niestety czas nas goni, bo już mamy za 17:15, także powoli musimy się zbierać. Dzisiaj rapoza w innych godzinach była. Dziękujemy wszystkim obecnym, którzy słuchali nas dzisiaj. Mówił do was redaktor Ignacy Kozak, a ze mną w studiu był nasz, okay, może nie tyle, że niezastąpiony, ale jeden z istotniejszych członków tejże audycji.
1: Patryk Kuczyński, dzisiaj też na realizacji.
0: Dokładnie, na realizacji i w przede wszystkim działaniu, które wykonuje, mimo że jest z nami od krótkiego czasu, to i tak ogromny szacunek dla ciebie, Patryku, że dołączyłeś.
1: Dziękuję.
0: Rozszerzamy i w tym momencie Janka Rap.
1: A my się chyba żegnamy z naszymi słuchaczami.
0: No niestety musimy się żegnać z tego powodu, że no, audycja kiedyś się musi skończyć.
1: No dobra, także to teraz sobie posłuchamy. Także tak. my bardzo dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Za naszą audycję i słyszymy się za tydzień chyba, nie?
0: Myślę, że tak. Będziesz?
1: A ja.
0: No to super.
1: Dobra.
0: Moi drodzy, Janka Rap, o co chodzi Kuban, rok 2014. Do usłyszenia. Dziękuję.

gdzie radio aktywne było przez chwilę nieaktywne. Na szczęście już wracamy do gry i to w wielkim stylu, w formacie akty wakacji, wakacje pełną parą, za oknem paluwa, gorąco. Żyć się nie da, ale do studia na Waleńskiego 12 przyszły dwie osoby. Ja, Stanisław Szewczyk, wydawca, oraz niezastąpiony redaktor Pacyk, niezastąpiony realizator Pacyk Kuczyński, który mnie dzisiaj realizuje. A co nas dzisiaj czeka? Dzisiaj czeka nas wywiad z zespołem Tani Gaz Rozweselający. Chłopaki grają muzykę rockową, nieco psychodeliczną, nieco postpunkową i pogadamy sobie z nimi o tym, co w zasadzie grają, czym się inspirują, gdzie teraz będą grać, co będą grać i jakie plany się szykują. Wysłuchamy sobie ich przedpremierowego singla oraz porozmawiamy o nadchodzącej igraszki EP. A to już wkrótce. Za chwilę usłyszymy po krótkiej przerwie wiadomości studenckie i kurier kulturalny, a już potem wywiad z Tanim Gazem Rozweselającym. Tune in.

Minęła godzina 19, to czas na wiadomości studenckie, a w nich... Remont na Żelaznej. O krok od tragedii nad Bugiem. Kradzież tożsamości i wyłudzenia. A wiadomości przedstawi Stanisław Szewczyk. Od czwartku 16 lipca rozpocznie się przebudowa ulicy Żelaznej na skrzyżowaniach z Twardą i Złotą. W związku z pracami zamknięty zostanie odcinek ulicy Twardej między Żelazną a Posesją z numerem 62. Kierowcy powinni korzystać z oznaczonych objazdów, a remont potrwa do października. Inwestycja ma poprawić bezpieczeństwo i organizację ruchu. Powstaną nowe pasy do skrętu w lewo. Przebudowana zostanie sygnalizacja świetlna, a zwężenie jezdni ma ograniczyć nadmierną prędkość pojazdów. Dodatkowo, na przebudowanym odcinku pojawi się nowa zieleń. Zostaną posadzone 3 klony i około 1,5 tysiąca krzewów.

Dwóm dziewczynkom, które kąpały się w Bugu w okolicach Wyszkowa, groziło utonięcie. Jedną z nich uratował strażak z Nowego Dworu Mazowieckiego, który przebywał nad rzeką prywatnie. Usłyszał wołanie o pomoc, wskoczył do wody i bezpiecznie wyciągnął dziewczynkę na brzeg. Druga z dziewczynek zdołała dostać się na filar mostu, skąd ewakuowali ją strażacy po przybyciu na miejsce. Obie trafiły pod opiekę ratowników medycznych. Straż pożarna przypomina, by korzystać wyłącznie ze strzeżonych kąpielisk, ponieważ rzeki, ze względu na silny nurt i zmienne dno, mogą być wyjątkowo niebezpieczne. Policjanci z warszawskiej Woli zatrzymali czterech mężczyzn podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się kradzieżą tożsamości i oszustwami finansowymi. Śledczy ustalili, że podejrzani zakładali konta bankowe na dane innych osób, zaciągali pożyczki oraz wyłudzali pieniądze. Łączna wartość strat przekroczyła 300 tysięcy złotych. Zatrzymanym przedstawiono 31 zarzutów, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa i kradzież tożsamości. Dwóch z nich odpowie również za posiadanie narkotyków. Decyzją sądu wszyscy zostali tymczasowo aresztowani, a śledczy podkreślają, że sprawa ma charakter rozwojowy. A wiadomości przygotował Bartosz Wawrzyniak.

0: Kurier kulturalny. Kurier kulturalny.
1: Za nami już połowa lipca, co oznacza, że kino letnie organizowane przez LOT oraz Kinoteką na Placu Defilad jest aktywne już od ponad miesiąca. Seansów jest wiele i potrwają aż do września, ale w tym roku organizatorzy dodatkowo poświęcili 3 wieczory na Silent Disco. I to właśnie w ten piątek, 17 lipca, odbędzie się jedno z nich. Więcej szczegółów na Facebooku Kinoteki. W tym miesiącu w parku Ogrodę Kosmosu organizowane jest wyjątkowe wydarzenie muzyczne. W każdy czwartek lipca o godzinie 19 odbywają się tam darmowe koncerty jazzowe, a w tym tygodniu zagra zespół Les Souvenirs, który łączy swingowe standardy z elementami muzyki klasycznej oraz latynoamerykańskiej. Już w tym tygodniu, od 15 do 19 lipca, w Łazienkach Królewskich odbędzie się pierwsza edycja festiwalu Fredzo w Łazienkach. W programie znajdą się spektakle Teatru Klasyki Polskiej, projekcje przedstawień z archiwum Teatru TVP, rozmowy z twórcami oraz wydarzenia dla dzieci, w tym gry terenowe. A kuriera kulturalnego przygotowała Jagoda Borek. Graszki.

ukradziono lub zniszczono 20 znaków kolorów informujących o strefie czystego transportu.

0: To był utwór pod tytułem Uciekaj, wicedyrektorze zespołu Tani Gaz Rozweselający. Ten to zespół dzisiaj reprezentowany przez dwóch jego członków, gitarzystę i wokalistę Dominika Drażbę oraz Sylwestra Marciniaka, klawiszowca, jest reprezentowany dzisiaj w naszym radiu.
1: Sebastiana.
0: Siemano, Sebastiana, przepraszam.
1: Sebastiana Marciniaka, to po pierwsze. Po drugie, siema wszystkim, jesteśmy tutaj. Potwierdzamy.
2: Siema, siema.
0: Tak jest. Zespół Tani Gaz Rozweselający najczęściej opisuje się jako alt rock / postpunk. Powiedzcie mi, panowie, tak na początek, co rozumiecie przez te etykiety? Co one znaczą w waszej muzyce?
1: Prawdę mówiąc, jest to najbliższy taki umbrella term, który pozwala określić to, co robimy. Nie powiedzielibyśmy, że tworzymy jakiś nowy gatunek, nie? Tylko to jest takie, że jakby robimy tego rodzaju kombinację jakiegoś takiego energetycznego świrowania z takim, powiedzmy, artystycznym świrowaniem, że chyba to określenie tutaj ma najwięcej sensu.
2: No w sensie, pamiętam, kiedyś gadaliśmy na ten temat właśnie, jak określić naszą muzykę, jakby w jakim kierunku my w zasadzie idziemy i tak naprawdę po prostu staramy się grać to akurat, co czujemy, nie? W sensie nie ma w ogóle jakiegoś jednego konkretnego kierunku, że musimy robić, inspirować się tylko jednym zespołem albo jednym rodzajem muzyki, po prostu to, co akurat, na co jest energia, no to robimy.
1: W gruncie rzeczy to zawsze było też założenie, żeby po prostu mieszać jakieś śmieszne rzeczy ze sobą.
2: No tak, tak. No mieszać gatunki właśnie, żeby to wszystko było takie może trochę mniej oczywiste.
1: No, żeby wszyscy wiedzieli, jacy jesteśmy alternatywni, tak. Awangardowi, nie?
0: Tak jest. Tak, a propos tej inspiracji, bo już rzuciliście ten temat. Zasadniczo to nie jesteście nieznani słuchaczom Radioaktywnego, ponieważ był na naszej antenie też odtwarzany materiał, gdzie miałem przyjemność z wami porozmawiać po koncercie w Chmurach, gdzie spytałem was o inspirację, czy ciebie właśnie, Dominiku i Juliana, i odpowiedzieliście mi tak dosyć wprost: Tom Waits, Radiohead, King Crimson i tak dalej. Czy dalej podzielacie tę inspirację?
1: Tak, zdecydowanie. Dla mnie te akurat, bo to są w sumie te, które ja wskazywałem, to są takie jedne, niektóre ze stałych elementów. No, tak, jak najbardziej. Z tym, że od razu możemy wspomnieć w sumie, obecnie, jak niektórzy z was prawdopodobnie wiedzą, gramy bez perkusisty. Nie przepadamy za perkusistami, perkusiści nie potrafią wytrzymać z nami zbyt długo. Dlatego postanowiliśmy zastąpić perkusistę
0: maszyną,
1: takim małym koleżką, tak,
2: Andrzejem.
1: Który się nazywa Andrzej. I tak jest. Andrzej jest super, bo Andrzej się słucha. Andrzej się słucha tego, co mu się każe robić, i robi to dobrze, trzyma rytm rzeczywiście. No i pozwala nam ciągnąć to wszystko w kierunku bardziej elektronicznym, momentami nawet bardziej klubowym.
0: A kto wymyślił pomysł, żeby zastąpić perkusistę drum machine?
2: No, w zasadzie pomysł, powiedzmy, wynikł z okoliczności, jakie spotkały zespół, ponieważ zostaliśmy bez perkusisty.
0: To się zdarza często?
2: To się zdarza.
1: To się zdarza bardzo często.
2: I zamiast uporczywie po prostu szukać mieć takie wstrzymanie z zespołem, no to stwierdziliśmy, że trzeba po prostu znaleźć inną drogę. No i mamy alternatywę w postaci Andrzeja. Dominik siedzi, zajebiście klei na tym Andrzeju.
1: I to wyszło bardzo naturalnie w ogóle, tak. Bo ja generalnie przez sporo lat mojego życia, tak na dobre jakieś 5-6 lat, zanim zacząłem w ogóle grać na gitarze, zajmowałem się klejeniem bitów. Więc akurat te umiejętności idealnie się przełożyły na klejenie po prostu patternów perkusyjnych i manewrowanie nimi jakoś tam na tym sobie urządzonku. I szczerze mówiąc, powiem to wprost. Ja jestem wybitnie zadowolony z tego, że zostaliśmy bez perkusisty. Ostatni perkusista od nas wyszedł. Po prostu nie wytrzymał presji, nie wytrzymał tej atmosfery, nie wytrzymał tej energii. I nie można było zatrzymać się i ten płakać nad tym. Trzeba było iść dalej. Nie nadążają za nami sukinsyny po prostu, no.
0: A co sprawiło, że jednak nie zostałeś producentem muzycznym i na przykład nie zacząłeś tworzyć bitów do jakiegoś lapela, tylko, ale może sam nie lapowałeś, tylko założyłeś zespół.
1: Bo mi się to nie udało. No a w międzyczasie jakoś tak robienie wszystkiego pod schemat pozwalający na to, żeby jakiś tam frajer był w stanie coś nawinąć na tym podkładzie. Postanowiłem, że będę robił to, co chcę, to, co czuję. Zacząłem to robić, zacząłem dużo lepiej się przy tym bawić. No i i tak to sobie poszło. Gitarkę sobie sprawiłem, nie? Zacząłem pisać jakieś tam piosenki, lepsze lub gorsze. No parę kroków później i nagle Seba się pojawił. No
0: tak Seba. Było. Według powszechnej informacji jesteście czwórką kolegów z tego samego roku, z tego samego wydziału, z tego samego kierunku. Jak, znamy wasz background, ale jak doszło do tego, że uznaliście, że wspólnie chcecie stworzyć muzykę?
1: Dobra, ja zacznę jako, że... I opowiem to bardzo szybko, krok po kroku. Zespół rozpoczął jakoś tam się tlić wtedy, kiedy poznałem Błażeja, gitarzystę drugiego. Właśnie na wyjeździe integracyjnym z roku, jeszcze przed rozpoczęciem w ogóle pierwszego roku studiów.
0: Tak zwany Litzbark,
1: dokładnie. I tam żeśmy się z Błażejem poznali. Błażej okazał się wyśmienitą mordeczką. Z Błażejem się wymieniliśmy jakimiś tam swoimi muzycznymi podnietami. Typu na przykład The Microphones. Tam to nas trochę ten zbondowało. No i potem w ogóle po tym wyjeździe się dowiedziałem, że Sukinkot leci na gitarce, nie? No więc się zgadaliśmy, że musimy się spotkać, coś tam pograć. Spotkaliśmy się, pograliśmy trochę, zagraliśmy najgorsze Smells Like Teen Spirit w historii.
0: Myślę, że można byłoby znaleźć gorsze.
1: Nie. No i tak to się zaczęło. Zakochaliśmy się w sobie. Szkoda, Błażej, że cię nie ma tutaj. Jeśli to słyszysz, to całuję cię w czółko teraz. No i tak. Graliśmy. Zaczęliśmy pisać pierwsze piosenki. Zaczęliśmy się jarać tym wszystkim, uznaliśmy siebie za jakichś boskich zesłańców. Potem szukaliśmy kolejnych członków zespołu. Tragedia, nikogo nie byliśmy w stanie znaleźć. Potem napatoczył się jakiś gostek, który twierdził, że jest multiinstrumentalistą. I ja go spytałem, aha, czyli grasz na gitarze? On powiedział, no w sumie tak. I zacząłem gadać z tym gościem na schodkach, prawda? Fajny się wydał, to się z nim zgadałem, żeby coś tam pograć. No bo czemu sobie kolejnego kontaktu nie zrobić, nie? Spotkałem się z tym gostkiem i na miejscu, jak już sobie tam gadaliśmy, coś tam graliśmy, się okazało, że gra na basie i nazywa się Julian Ślęczka. I tym sposobem on przyłączył się do zespołu. Było wtedy nas trzech. Następnie był cały epizod z perkusistą Uladzimirem, który był kochany, ale niestety...
0: Nie wytrzymał presji.
1: Też nie wytrzymał presji i trzeba było tutaj zmienić skład zespołu. W międzyczasie przyłączył się Seba. Seba to w ogóle ten... Też nie wiedziałem, że grał na czymkolwiek. Się dowiedziałem, że gra na pianie i że...
2: Tak, też tak mega losowo wyszło w sumie.
1: Tak, bardzo losowo.
2: Bardzo losowo, że po prostu pewnego razu spotkaliśmy się tam na półpiętrze na wydziale i jakoś tak wyszło, że poszedłem na imprezę do was.
1: Tak.
2: Zaczęliśmy sobie gadać, okazało się, że gramy i poszedłem na próbę. I
1: tutaj warto wspomnieć, jak już o tych inspiracjach też chcemy mówić.
0: Przepraszam Sebastianie, nie obzaź się, przepraszam, ale... słuchacze byliby wdzięczni, gdybyś bardziej mówił do mikrofonu niż do Dominika.
2: Jasne, dobrze.
1: Tak, jak coś, to jest też fajna taka ciekawostka w sumie, jak my w ogóle z Sebusiem zapoznaliśmy się muzycznie. Otóż wynikało to z tego, że ja czasem uczęszczając na zajęcia z prawa konstytucyjnego, na których pierwszy raz w życiu Sebastiana na oczy ujrzałem, wydaje mi się.
2: Tak.
1: Czasem przychodziłem w koszulce z okładką płyty In Rainbow z Radiohead. I Seba to zauważył, ale nic z tym nie zrobił. Natomiast któregoś razu ja zauważyłem, jak Seba słuchał In Rainbows właśnie. Widziałem po prostu jego spoty na telefonie. Więc pomyślałem, chwilunia.
2: Coś tutaj będzie, coś tutaj może być.
1: Co to za gentleman? To nie może być byle kto. No i ten, no jakoś tak się zdarzyło, że akurat grupka se stała, coś tam gadała po tych zajęciach, no i tam coś tam gadaliśmy. No i dalej to w sumie nie pamiętam, jak to było. W każdym razie na imprezie się zjawiłeś i tak. I nas wyciągnąłeś trochę z kryzysowego momentu w naszym zespole, prawda?
2: No tak, to był ciężki czas dla TGR-u, ale na szczęście dołączyłem.
0: A propos tej nazwy, na jakim etapie i skąd i kiedy, w jaki sposób powstała nazwa Tani Gasos Wysalający? Ponieważ nie można wam odmówić tego, że jest to dosyć oryginalna nazwa.
1: No bo my jesteśmy oryginalni.
0: To wiadomo, ale czemu nazwa jest oryginalna? Ponieważ wiecie, jest mnóstwo zespołów, które są oryginalne,
1: nie, no tak,
0: bez
1: w sensie,
0: oryginalnych nazw.
1: Generalnie to w sumie było tak. Generalnie nazwę tę ja wymyśliłem jakoś jeszcze na pierwszym roku studiów, to znaczy 3 lata temu.
0: To bardzo taktyczne z twojej strony, że na tym wywiadzie nie ma innego żadnego członka założyciela, więc nikt nie może tego obalić.
1: Nie, no. Ale no wtedy już grał z nami Julian, ale jeszcze nie mieliśmy perkusisty. I to było tak, że ja po prostu wykminiłem sobie taki złączek 3 słów, który pasował mi jako nazwa płyty potencjalnie. Ponieważ zgrywało się to z motywami, które akurat wtedy dominowały w tekstach. Jako coś, jako że te teksty były zarówno takie uciekające się czasem do tandety w zamierzony sposób, dlatego tani, jednocześnie mówiące o takich motywach jakichś unoszenia się nad ziemią i tak dalej, dlatego gaz, no i rozweselający, dlatego że zawsze w tekstach starałem się ujmować jakby również stronę komiczną sytuacji, które można by również określić jako tragiczne. W każdym razie wymyśliłem sobie Tani Gaz Rozweselający, to będzie nasz tytuł płyty. No, w międzyczasie zastanawialiśmy się nad tym, jaką nazwę zespołu wybrać i w gruncie rzeczy to wzięliśmy tę nazwę, dlatego że nie mieliśmy żadnej innej lepszej. No i zobaczymy, jeśli skończę...
0: Planujesz ją zmieniać?
1: Nie podoba mi się to pytanie.
2: Nie, myślę, że raczej nie. W sensie to już budujemy troszeczkę swój wizerunek już na tej nazwie.
1: Tak, to jest raczej, nasza marka.
2: Tak, raczej to już nie jest coś do zmienienia.
1: Zresztą weź mi znać drugi zespół z trójczłonową nazwą.
2: No.
1: No właśnie, dobra, czas upłynął.
0: No tak. A jeszcze w ogóle tak a propos Warszawy, a propos schodków, a propos wydziału. Macie taką urokliwą piosenkę pod tytułem Halo Warszawo, gdzie odnosicie się do Warszawy dość niechętnie. Powiedzcie mi tak szczerze, wy lubicie Warszawę, czy właśnie drżycie ją takimi uczuciami jak
1: ja i Seba mieliśmy konflikt między sobą a propos tego.
2: Tak.
1: Więc fajnie, że ten temat poruszasz.
2: Tak, tak wyszło, że ja jako jedyny z zespołu jestem rodowitym warszawiakiem, a wszyscy tutaj to są, tak. są słoiki, więc jakby
1: no,
2: tutaj mogę powiedzieć.
1: Cóż, Halo Warszawo opowiada o niesłychanych bólach, które przeżywają słoiki wrażliwe na bodźce przybywające do tego wspaniałego miasta.
0: Czyli się utożsamiasz z tą piosenką?
1: Już nie. Na szczęście już nie. To była jedna z
0: Znaturalizowałeś się?
1: Może. Kto wie. W każdym razie, no piosenkę napisałem też na pierwszym roku studiów, właśnie pod wpływem wszystkich tych emocji, przytłoczenia swoim otoczeniem i na początku miała ona być legitnie po prostu taka smutna, nie? Natomiast jako, że tani gaz rozweselający, no to zrobiła się bardziej taka śmieszna. wydaje mi się. Aczkolwiek bardzo dalej czasem mnie dziwi to, jak ludzie zwracają uwagę na to, że to jest taka smutna niby piosenka. Co jest tam smutnego? Przecież to jest wesołe zaśmianie się z warunków panujących w życiu codziennym w tym mieście. Czy może ktoś się nie zgadza?
0: Nie wiem. Ja w ogóle jestem pod wrażeniem tego, jak łączycie komizm, tę właśnie cechę rozweselającą w waszych utworach. Bardzo mi się podoba ten fragment ja nie ufam cfelom, jak wtedy po co więcej. Czy rozumiem, że tak dogmatycznie, filozoficznie ci przeszkadzało chodzenie na te wszystkie promocje do Biedronki, do Lidla i tak dalej?
1: Jezu święty, dalej mi przeszkadza.
0: Znaczy, czujesz się niewolnikiem kapitalizmu?
1: Na promocję nie chodzę, natomiast fakt, że trzeba te mniej więcej dwa razy w tygodniu iść do tej Biedronki, robić te zakupy, jest elementem mojego życia, który znacznie obniża jego jakość. Więc tak, nie wiem, co ty uważasz o tym, Seba? Jakie są twoje przeżycia w ramach robienia zakupów w Biedronce czy czymś innym?
2: Ja jestem człowiekiem, który chodzi do Lidla.
1: No i szacun za to.
2: Nie wchodzę.
1: Zawsze Lidl.
2: Ja jestem po tej stronie konfliktu. No co mogę powiedzieć? No, ja korzystam z promocji. Ja też ostatnio mieliśmy na ten temat dyskusję na temat systemu kaucyjnego akurat.
1: Też chciałem
2: kto
1: o tym
2: jest
1: powiedzieć.
2: Niewolnikiem, kto nie jest niewolnikiem.
1: Bo generalnie ja wysnułem teorię, że cały system butelek kaucyjnych jest mechanizmem kontroli społeczeństwa.
0: Oczywiście, że tak jest.
1: No tak, no bo po prostu masz ten dziwną, magiczną czynność, która przynosi dziwne, magiczne rezultaty, której się podejmuje większość osób na co dzień, nie rozumiejąc w ogóle tego mechanizmu. Jest w tym element mistyczny wręcz, można powiedzieć. Wrzucasz do wielkiej maszyny butelki i dostajesz za to 50 groszy. No, mnie to po prostu śmierdzi. I ja moje butelki oddaję współlokatorowi.
0: To czy z tym wszystkim Dominiku,
1: pozdro,
0: ale...
1: Pozdro, Marcel.
0: Z tym wszystkim Dominiku, ale mi się wydaje, że tutaj ten element mistyczny jest tak dosyć wyolbrzymiony, bo to jest oczywiste, że każdy, kto uczestniczy, kto partycypuje w tym systemie kaucyjnym, jest do tego w jakiś sposób zmuszony przymusem ekonomicznym. No i za tym mistycyzmem stoi pieniądz.
2: O tym samym właśnie rozmawiałem z Dominikiem, ponieważ czy bez względu na to, jakie masz poglądy na ten temat, to i tak tracisz 50 groszy na każdej butelce, którą wypijesz, wariacie. Pytanie, czy finansowo jesteś w stanie to przeżyć?
1: Bywa ciężko.
0: Dobrze. To ja wam zaproponuję coś takiego. Zaproponuję wam, w sensie tutaj naszym gościom w studiu, jak i słuchaczom. Zrobimy sobie krótką przerwę, gdzie odtworzymy wspomniany utwór Halo Warszawo zespołu Tani Gas Rozweselający.
1: Yeah.
0: I już za chwilę po tej przerwie muzycznej wrócimy do dalszej części
1: Staszek,
0: wywiadu.
1: Dałoby się zrobić jakieś Q&A? Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie, na przykład po odtworzeniu nutki.
0: Dobrze, to odtworzymy nutkę, się namyślimy nad Q&A i zrobimy.
1: Dobra, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał zadać pytanie.
0: A w tej chwili utwór pod tytułem Halo Warszawo.

0: kurczaka, pakowany próżniowo, kraj na mięso, mega paka, 9,99 za kilogram, najniższa cena na rynku.
1: A ja nie ufam swelom, jak frajer płacę więcej.

0: To był właśnie utwór zespołu Tani Gasy Zweselające pod tym Halo Warszawo. Tak jest, tutaj Dominik nam wyśpiewuje wokal. Więc właśnie co tej piosenki, co do w ogóle tych piosenek, jak to są stworzonych, to mam takie pytanie, jak wyglądał u was proces twórczy? Jak powstają te piosenki?
1: Dobra. Weźmy sobie przykład. Uciekaj, wicedyrektorze. Wszyscy znają, wszyscy kochają ten przebój, prawda?
0: Tak jest.
1: Ale jak to się zaczęło? Zaczęło się to tak, jak większość piosenek, czyli że albo ja, albo Błażej, albo sporadycznie też Seba, albo w jednym czy dwóch wypadkach też Julian. Mieliśmy jakiś tam zarys kompozycji, jakiś tam pomysł na swoim instrumencie. Uciekaj było, wyszło akurat z mojego pomysłu. No i miałem fragment zwrotkowy i fragment refrenowy, które sobie skleiłem w taki tam śmieszny sposób, jaki tam jest. No i jaki jest standardowy krok po tym, jak jest wstępny pomysł na piosenkę? Oczywiście zabrać ją do drugiej połowy duetu Drażej, czyli w moim wypadku do Błażeja. I z Błażejem razem sobie to pograliśmy. Nastąpiła to połączenie mózgów po prostu, które my mamy z Błażejem. I Błażej przekminił swoje partie do tej piosenki. Chociażby to tam na refrenie ta chwytliwa melodyjka. No i uznaliśmy, że to jest twarde i trzeba to zrobić. Więc ja zacząłem pisać tekst. I tak jak to ja piszę teksty, to oczywiście musiałem najpierw... Ja generalnie piszę teksty w taki sposób, że jednocześnie gromadzę jakieś ciekawe, śmieszne wersy, czy klimatyczne wersy, które akurat mi pasują do danego motywu muzycznego. I następnie próbuję z tego ogółu wyjść do szczegółu, z tego szczegółu wyjść do ogółu i wykminić jakąś taką szerszą koncepcję, która by na której by dany utwór polegał. I potem doklejam do tego powoli, na spokojnie resztę tekstu, tak żeby to opowiadało jakąś historię. No w wypadku Uciekaj ta historia jest chyba całkiem czytelna, wydaje mi się, jeśli ktoś przynajmniej miałby tekst przed oczami.
0: Bardziej rozweselająca niż tania.
1: Tak. I tutaj zdecydowanie bardziej rozweselająco. Tak. Następnie taki pomysł zabieramy na próbę, gdzie jest Julian ze swoim basem, gdzie swego czasu był któryś z naszych dwóch perkusistów, z którymi dotychczas graliśmy. No i się tak to klei po prostu krok po kroku, partia po partii. Ostatnio akurat na szczęście zaczęliśmy to robić tak, że każdy się przygotowuje samemu i potem dopiero na miejscu już prezentuje to, co ma, a nie że na miejscu szuka w ogóle czegoś, co byłby w stanie zagrać. No wtedy aranżujemy sobie ten utwór, no i zaczynamy go grać na żywo, co do zasady. Okazuje się, że całkiem to wychodzi, no i spoko, nie? To był nasz proces twórczy.
0: Jasne.
1: Prosimy następne pytanie.
0: A jak wasz nowy współpracownik Andrzej, wasza drum maszyna, wpływa na proces komponowania?
1: Seba, jak byś to określił w sumie? No bo ja obsługuję Andrzeja. Ja Andrzeja pieszczę, prawda? Więc z mojej perspektywy to będzie jakoś trochę inaczej wyglądało na pewno.
2: Wiesz co? Tak jak sobie myślę o naszych raczej nowych utworach, te, które będą na nowo nagranym albumie, to...
1: W ostatni weekend.
2: Tak, w ostatni weekend.
1: Tani Gas Rozweselający zebrał się wspólnie w Zamio Studio i nagrał 13 piosenek. Tak, moi drodzy, tak nagraliśmy jest. 13 piosenek dla was, które będziemy wydawać, kiedy przyjdzie na to właściwy czas, prawdopodobnie na zimę. TGR Winter będzie w tym roku na 100%. Tak. Koniec dygresji. Kontynuuj.
2: No, kontynuując, no to myślę, że Andrzej jest teraz taką... ma taką rolę dodatkową. W sensie, że ona tak uzupełnia teraz te utwory. W sensie nie musimy teraz się martwić trochę o to, jak to z perkusją będzie brzmiało, tylko utwór gramy i ty w zasadzie dorabiasz perkusję do już stworzonego pomysłu. Więc to jest takie uzupełniające. No teraz perkusja moim zdaniem jest trochę na drugim planie, jeżeli chodzi o nowsze numery. I to też myślę, że będzie słychać, że troszeczkę idziemy w bardziej taką muzykę właśnie syntezatorową, elektroniczną, coś takiego bardziej mrocznego.
1: To też zdecydowanie prawda. Szybki brief na temat płyty, którą nagraliśmy.
0: A to może jeszcze wstrzymaj konie, ponieważ jeszcze macie do wydania płytę.
1: No i widzisz, to jest ten cały problem z nami.
2: No właśnie, my mamy materiał, ale musimy go wydawać po prostu.
1: Od cholery materiału, czy to przygotowanego, czy teraz już w ogóle nagranego, ale kwestia po prostu wzięcia się za to, żeby to wszystko powydawać w taki sposób, żeby rzeczywiście ktoś tego posłuchał, żeby rzeczywiście przyniosło nam to jakichś słuchaczy, jest to naprawdę uciążliwe. I mimo, że my się wozimy naprawdę jak małe przedsiębiorstwo, To i tak po prostu różne jakieś inne życiowe zobowiązania wchodzą w drogę. W każdym razie,
0: no jak to bywa,
1: igraszki i pi.
0: Igraszki i pi.
1: Kiedy się ukaże. Mamy jeszcze ten dwa single do wydania z tej epki i potem ona wyjdzie, co nie? No to teraz w sumie, żeby podekscytować naszych wspaniałych słuchaczy, możemy zaprezentować, jakie piosenki znajdą się na tej epce. No więc tak, pierwszy utwór, Uciekaj wicedyrektorze, który wszyscy prawda znają.
0: I kochają.
1: I kochają. Drugi utwór, Pepito Rodriguez, który niektórzy znają z naszych koncertów na żywo, a pozostali wszyscy poznają w ten czwartek, ponieważ w ten czwartek wychodzi kolejny singiel. Do tego zaraz jeszcze przejdziemy. Trzecia piosenka, Halo Warszawo, lepsza wersja. A obecnie wydane Halo Warszawo otrzyma nazwę Halo Warszawo gorsza wersja. Po tym Jestem elektryczny, nasz najpotężniejszy chyba utwór koncertowy. Do tego tak. Swoje pierwsze pogo mieliśmy, to był fajny moment. No i na koniec twarze, te piękne twarze.
0: Czyli
1: tak się będzie prezentować Igraszki EP.
0: 5 kawałków.
1: A nie, przepraszam, jeszcze będzie intro do Jestem Elektryczny, które się nazywa Igraszki.
0: Czy za tą epką stoi jakaś myśl przewodnia, może jakaś filozoficzna, czy coś chcecie przekazać tym wydaniem?
1: Seba, czy ty chcesz?
2: Ja chcę przekazać fantastyczną muzykę.
1: Znaczy ja interpretuję te po prostu... ten projekt jako taki zbiorek właśnie śmiesznych piosenek w naszym stylu, w klimacie miejskim, że tak powiem. Klimat miejski to jest chyba najlepsze określenie, bo masz tego wicedyrektora śmiesznego, prawda, masz Halo Warszawo, inspirowane oczywiście ekranami w autobusach, masz Jestem elektryczny, inspirowane też napisem na autobusach. No i ta.
0: Czyli jest to zbiór waszych spostrzeżeń o życiu w Warszawie, raczej w bardziej rozweselający sposób.
1: Nie ujmowałbym tego aż tak wzniośle.
0: Rozumiem.
1: Mimo wszystko projekt nazywa się Igraszki, nie bez powodu.
0: Czyli tutaj raczej wkraczacie w tę sferę, w waszą stronę satyryczną, można powiedzieć, która jest dosyć obecna.
1: Na pewno.
0: Czy to na waszych koncertach, czy to w waszej muzyce. A utwór Przeżywam? Co z nim? Czy jest po prostu jako standalone single, czy macie na jego, co do niego dalsze plany?
1: Nie.
0: Jasne.
1: Jak ktoś chce sobie posłuchać, to śmiało. Ja nie zamierzam. Mam lepsze rzeczy.
0: Rozumiem. Ale mimo wszystko od tej strony satyrycznej chcecie odbić w stronę mroczną dzięki właśnie waszej maszynie perkusyjnej. I to będzie można wysłuchać na waszym albumie, który ukaże się w zimę.
1: Ja nie powiedziałem, że ukaże się w zimę, ja powiedziałem, że będzie TGR Winter. Ale co się w zimie ukaże, to się jeszcze...
0: Jeszcze mamy trochę czasu.
1: W każdym razie, no płyta, którą sobie przygotowaliśmy, tak, to już jest poważniejszy projekt. to zdecydowanie tam już jest więcej emocji i więcej szczerych emocji na pewno. To też każdy, kto był na którymkolwiek z naszych koncertów, od kiedy gramy bez perkusisty, to już wie mniej więcej, o co w tym chodzi. No jest to trochę inny klimat i nie możemy się doczekać, aż podzielimy się tym z jakąś szerszą publiką.
0: Fantastycznie. Bardzo mnie cieszy to, że mamy na naszej scenie warszawskiej taki zespół o wielu twarzach i wielu odcieniach. A propos koncertów, dobrze, że tutaj przytoczyłeś tę kwestię. Jakie koncerty planujecie? Gdzie was będzie można zobaczyć?
1: W tę sobotę.
0: Powiedz coś więcej z naszym słuchaczem.
2: Złoty Osioł, moi drodzy.
1: Złoty Osioł, Warszawa. Szmulowizna.
2: Tu mnie przechodzić.
1: Będzie z nami zespół Dratewka. I będziemy zapędzać was do tańca.
0: Tak jest, tak jak w opisie zresztą. A jakieś jeszcze dalsze plany?
1: Koncertowe? No generalnie plan teraz jest taki, żeby Błażej ruszył dupę i coś umówił.
0: Czemu ty czegoś nie umówisz?
1: Bo ja...
0: No tak, tylko śpiewasz.
1: Wydaję rozkazy.
0: Dobrze. No to w takim razie mi się wydaje, że można już powoli przechodzić do końcowej części naszego wywiadu, jako że jest 19.52, czas płynie nieubłaganie, więc wysłuchajmy w tej chwili wersji studyjnej utworu Pepito Rodriguez, która ukaże się
1: W ten czwartek. Pepito Rodriguez, kolejny singiel z Igraszki EP. Słuchać tego, puszczać na pętli. Pokazywajcie to swoim znajomym, swoim rodzicom. Ja myślę, że rodzice szczególnie to pokochają, bo przecież robimy muzykę dla starych dziadów, nie?
2: Zapraszamy. Dla koneserów.
0: No to tutaj różnie to bywa interpretowane. Ja jestem osobiście entuzjastą muzyki dla starych dziadów. Muzyki dla koneserów również. No w każdym razie bez zbędnego przedłużania wysłuchajmy utworu Pepito Rodriguez, wersja studyjna. Uwaga, utwór tutaj odtwarzany przedpremierowo.

0: To był studyjne wydanie singla Pepito z Odzyges, które wyjdzie już w ten czwartek. Nasi słuchacze Radioaktywnego mogli go odsłuchać w tej chwili przedpremierowo. Jest to utwór zespołu Tani Gas Rozweselający, który dzisiaj gościł w naszym wesołym studiu. I niestety wszystkie rzeczy muszą się skończyć. Wszystko, co dobrze, dobrze się kończy. Wszystko, co dobrze. No, nieważne. W każdym razie dziękuję wam za wizytę. W naszym studiu znajdowali się Dominik Drażba.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Sebastian Malciniak.
2: Pozdrawiam również i zapraszam do słuchania.
0: Tak jest. I to był zespół Tani Gas Rozweselający. Możecie go zobaczyć na żywo już w tę sobotę w Złotym Ośle. Słuchajcie ich numerów, czekajcie na epkę i czekajcie na album. I na zakończenie odtworzymy jeszcze kolejny singiel tegoż zespołu pod tytułem Te Piękne Twarze.

Dobry wieczór Państwu. 4 minuty po godzinie 20. Jeszcze tutaj na fonie bardzo poproszę naszego kochanego realizatora, czyli Mateusza Leszczyńskiego, o ściszenie mi słuchawek, bo są bardzo głośno. Teraz mogą być trochę głośniej. Poproszę jeszcze trochę. Teraz słuchajcie, robimy taki mały soundcheck na fonie. Poproszę jeszcze głośniej, jakbym mógł prosić. Jeszcze trochę. O, teraz jest bardzo dobrze, więc już doskonale wiecie, że Mati Leszczyński audycję realizuje. A skoro mnie słyszycie i też kojarzycie mój głos, no to wiecie, że audycję będzie prowadzić Krzysztof Szyc, czyli tradycyjny skład audycji Smells Like Toxic. Fantastycznie jest się z wami usłyszeć po dłuższej przerwie spowodowanej różnymi perypetiami logistyczno-zdrowotnymi, możemy to tak ogólnie nazwać, natomiast bardzo się cieszę, że możemy się w te piękne lipcowe lato usłyszeć. A właśnie teraz w audycji Smells Like Toxic dzisiaj proponuję klimat, no też właśnie takie letnie, imprezowe, trochę nostalgiczne, no może imprezowe do końca nie, chociaż mogące się gdzieś tam kojarzyć żyć z czasem wakacji, z czasem pewnego luzu. Pora, porcja takich poprokowych hitów z lat 2000 i dzisiaj będą tylko to utwory polskie. Nie będę też kłamał, że taką główną inspiracją do tej audycji no była moja ukochana, która od pewnego czasu namiętnie rozpoczęła jeżdżenie samochodem. Ogólnie ja chcę teraz pozdrowić wszystkich, którzy zaczynają tymi samochodami jeździć albo którzy chcą zdać na prawo jazdy. Wiem, że to nie jest łatwe, także wspieram was w tej walce. No i życzę, żebyście jeździli bardzo dobrze, a przynajmniej tak dobrze jak moja ukochana, która bardzo lubi też puścić sobie właśnie tego typu utwory. Mówię, że ją bardzo odprężają. No i tak się składa, że skoro jeździmy razem, no to gdzieś właśnie takie utwory ostatnio były często grane u mnie, a zwłaszcza Wilki i płyta 4. Ich pierwsza płyta po powrocie, kiedy zespół się rozpadł tam gdzieś w połowie lat 90. Później Robert Gawliński kontynuował karierę solo, z tego

przez co pochodzę, między innymi takie hity jak Nie stało się nic. No a później nastąpił powrót już zespołu Wilki. No i płyta 4 okazała się ogromnym sukcesem, no głównie za sprawą hitu Baśka. No ja osobiście nie jestem fanem tego utworu aż tak bardzo, natomiast jestem ogromnym fanem tej płyty, ponieważ jest tam na niej łącznie 14 utworów. Każdy z nich jest w zasadzie bangerem. To są bardzo świetnie skomponowane utwory, bardzo wpadające w ucho, i ta płyta ma coś takiego, co ja bardzo lubię w płytach, co jest dla mnie taką jedną z definicji dobrej płyty, że jest bardzo spójna, ale przy tym potrafisz odróżnić kawałki od siebie. Także właśnie tak jest w przypadku płyty 4, no, z której pochodzi drugi największy hit z tego albumu, czyli Urkę, znany też szerzej jako utwór Pijemy za lepszy czas. Jest to kawałek, który cały czas jest grany w radiu, ma, no też jest w pewien sposób wyjątkowy, no bo ma ten taki charakterystyczny refren, który też bardzo wpada w ucho. Lekko taki bicik disco, co też jest dość powszechne w sumie w kawałkach Wilków, gdzie bardzo często są takie dość ponure, smutne akordy, czy na takich efektach trochę nawet shoegaze'owych, co też możemy w Urkę usłyszeć, ale wszystko jest gdzieś określone właśnie takim lekko pulsującym bitem. I dzięki czemu to wszystko nie jest takie posępne. No i pewnie gdzieś to też był, to był też klucz gdzieś do sukcesu zespołu Wilki, bo no, fakty są takie, że ile Robert Gawliński hitów napisał, to pewnie wielu muzyków pragnąłby mieć chociaż jeden taki hit, a on napisał tych hitów masa. Zostaniemy jeszcze przy płycie 4, ponieważ tak jak już wspomniałem, poza tymi największymi hitami też jest dużo takich innych ciekawych utworów, i jednym z nich jest utwór Myśleć Wolno, który jest chyba takim najbardziej eksperymentalnym kawałkiem z tej płyty, mimo że oczywiście też ma bardzo dużo w sobie takiej przebojowości, jednak jego konstrukcja, akordy i zastosowane tam patenty wskazują na nieco bardziej eksperymentalną stronę tego wydawnictwa. Zagramy to teraz dla was, później coś od zespołu, którego ja byłem ogromnym fanem w roku 2007, ci co widzieli moje relacje na Instagram, to już pewnie wiedzą, no ale to będą utwory, które też na pewno doskonale kojarzycie. W takich klimatach będziemy grać dla was dzisiaj w Smells Like Toxic. Zostańcie koniecznie z nami.

Ale teraz zrobiliśmy niesamowitą podróż do roku 2007, do mojej, słuchajcie, pierwszej muzycznej miłości, bo tak właśnie można określić zespół Feel i oczywiście ich wielki przebój Jest Już Ciemno. Powiem wam, że Feel to była taka moja pierwsza muzyczna fascynacja, jak miałem te 8 lat i pierwszy raz się w ogóle zacząłem muzyką jakkolwiek interesować, no to oni wtedy byli najpopularniejszym zespołem w Polsce. Jest Już Ciemno i Pokaż Na Co Cię Stać były grane praktycznie wszędzie, no i nie będę kłamał, że mi się wtedy to niesamowicie podobało. To był mój pierwszy taki zespół, który po prostu zawładnął gdzieś tam moim sercem. Nawet pamiętam, jak swego czasu tata Bartka Czapskiego, z którym ci, co nie wiedzą, to razem robiliśmy wiele zespołów przez bardzo długi czas i on też się muzyką interesował. No i myśmy tam już jako dzieciaki żeśmy gadali, że chcemy jakiś tam zespół sobie kiedyś zrobić i on się na nas tam właśnie pytał, jaką muzykę chcielibyśmy grać. Ja mówię, no że taki poprok jak Feel, on się za głowę złapał, bo niezbyt mu się to wtedy to podobało. No ale fakty są takie, no że kurczę, no Feel pod wieloma względami no jest ciężki, jest memiczny. Ta maniera Piotra Kupichy, te teksty, w których no trochę nie wiadomo, o co mu do końca chodzi, no to wszystko jest takie no cheesy na maksa, no nie ma co tutaj ukrywać, ale z drugiej strony no też te utwory są tak chwytliwe, to są takie bangery, że nawet momentami snuję taką tezę, że no po Feelu nie było tak dużego zespołu w Polsce. Nie mówię oczywiście o solistach, bo tam wiadomo, możemy gdzieś tam wymienić Sanach, Dawida Podsiadłe i tak dalej, ale mówię o zespołach. No to w zasadzie ciężko jest coś takiego pokazać. No nie wiem, może NA czy coś takiego. Kurczę, no to nie wiem, możecie do mnie napisać na Instagramie, co sądzicie o tym hot take'u. Pierwsza płyta Feela naprawdę poza też tymi hitami ma też wiele bardzo fajnych kawałków. Jest między innymi taka ckliwa ballada o tytule Paul i ją też zagramy za chwilę, czy tak naprawdę masa innych utworów, czy nawet cover formacji Beloved, Sweet Harmony, który też kończy ten album. No szkoda, że ta historia potrwała tak krótko, bo już tam płyta Feel 2 i te pozostałe albumy Feela no gdzieś no nie dotarły aż tak i nie chwyciły tak jak ten pierwszy album. Ku mojemu zdziwieniu, z tego co wiem, że Feel cały czas gra. Ja myślałem, że zespół gdzieś tam upadł i już ich nie ma, a się okazuje, że oni normalnie bardzo często koncertują, cały czas mają swoje grono fanów, więc kurczę, no może kiedyś będzie okazja jeszcze te utwory na żywo gdzieś tam usłyszeć. Jeszcze jeden numer, właśnie już wcześniej wspomniany z tej płyty, a potem zagramy dwa kawałki od Kai.

trakcie utworów jeszcze tutaj przekonywałem Matiego, że ja będę bronił Phila po wsze czasy. No, zwłaszcza tej pierwszej płyty mogę się teraz określić wielkim obrońcą tego zespołu i mogę wyjść na krucjatę wobec hejterów. Ale to już kończąc temat Phila, bo już chwilę po Philu zagraliśmy coś od Kai, jednej z no, takich chyba ciekawszych polskich wokalistek tamtego czasu. Mówię to dlatego, że jej się bardzo dobrze udało połączyć z jednej strony bardzo ambitną muzykę z czymś, co było takie dość przystępne dla, powiedzmy, no już dobra, takiego przeciętnego słuchacza, chociaż niezbyt to określenie lubię. I Kai to się udało. Też udało jej się to, że jej płyty są bardzo różne i też ona sama jest ciekawa różnych innych brzmień i stara się je na tych płytach eksplorować. Ja nigdy nie słuchałem Kai jakoś dużo, no poza tam jej oczywiście największymi przebojami, no i płytą z Goranem Bregowiczem, która była ogromnym hitem w roku 1999. Chyba nawet do teraz jest to jedna z najlepiej sprzedających się polskich płyt w historii. To jest jedna z tych płyt, gdzie jak przychodzisz do kogoś do domu i widzisz taką starą szafkę z płytami, nawet jeżeli tych płyt jest tam mało, to jest bardzo prawdopodobne, że płyta Kai z Bregowiczem właśnie tam będzie. No, o tej współpracy powiedziano już bardzo dużo. Nie jest gdzieś tam tajemnicą to, że Goran Bregowicz jest bardzo zdolnym człowiekiem, ale też bardzo trudnym do współpracy. Też kwestia jego samej twórczości, tych zapożyczeń czy wręcz plagiatów od innych zespołów też jest tematem wielkich kontrowersji. Dlatego też po wydaniu tej płyty Kaja bardzo szybko chciała gdzieś pójść w swoją stronę i nieco się odciąć od tej muzyki, którą robiła z Goranem Bregowiczem. No i na kolejnej płycie swojej, trzeciej solowej, wydanej rok później, w roku 2000, już starała się bardziej tak nowocześnie podejść do tematu, mimo że cały czas słyszymy te gdzieś tam klimaty etno, klimaty z gatunku world music, no ale tutaj z kolei w utworze Anioł Wiedział mieliśmy też takie już większe wpływy chociażby muzyki techno, jakichś house'ów, R&B, no takie bardzo sound systemowe brzmienie, co było bardzo ciekawe i zresztą dalej jest. Polecam sobie tą płytę przesłuchać. Zostaniemy teraz jeszcze przy Kai i idziemy do jej kolejnego krążka, czyli albumu Stereotyp. Z tej płyty pochodzi największy jej hit, chyba jeden z największych, czyli Testosteron, który się pojawił u nas w audycji o 40-letniej rozwódce. No teraz akurat już się w tą rolę tego radiowca zagajacza. Nie mam siły się trochę dla was wcielać, może zrobimy to innym razem, ale zagramy teraz inny utwór właśnie z tego kroczka, utwór, który otwiera ten album, kawałek Do Dna, a chwilę później coś od ONA, ale się zrymowało.

I za nami Kaja, utwór Do dna, a teraz za nami kolejna ważna wokalistka z tego okresu, o którym mówimy. I ogólnie okresu, który bardzo często, a w zasadzie głównie poruszamy w naszej audycji, czyli oczywiście to była Agnieszka Chylińska, ale nie solo, tylko w zespole ONA, który był jej początkowym zespołem, dzięki któremu zdobyła wielką karierę. Ale my w przypadku akurat ONA nie będziemy się aż tak bardzo skupiać na Agnieszce Chylińskiej, no a na liderze tej grupy, czyli Grzegorzu Skawińskim, który podobnie zresztą jak Robert Gawliński z Wilków, no też liczba hitów, jaką ten człowiek napisał, no to jest absolutnie porażająca. I teraz z tego, co widziałem, w roku 2026 pan Skawiński wraz z Waldemarem Tkaczykiem, który jest basistą w zespole Kombi, też był basistą w zespole ONA i był też basistą w zespole Kombi, tym pierwszym z lat 70. i z lat 80. Słuchajcie, będą oni w tym roku obchodzili 50-lecie swojej współpracy, wspólnej współpracy artystycznej. No to jest wynik absolutnie porażający. W zasadzie oni by 5 razy już mogliby tę karierę skończyć, ale jak widać cały czas utrzymują się i cały czas ludzie gdzieś tam chcą ich słuchać. No jest to też w pewnym sensie fenomen, że gdzieś ten duet potrafił się za każdym razem do każdej epoki dostosować, bo i zarówno pisali hity w latach 70., w 80., później w latach 90. Wielki sukces z grupą ONA. No a po rozpadzie tej grupy powrót pod szyldem Kombi przez 2i i tam też wielkie hity z Pokolenie, czy Avignon, czy jeszcze inne przeboje, takie chociażby jak Sensie spełni, który jest moim ulubionym utworem z tego okresu i też ten utwór zaraz dla was zagramy. No ja też jestem ciekaw, czy podczas tego koncertu Agnieszka Chylińska się pojawi, no bo jednak okres ONA był bardzo ważnym etapem w twórczości obu panów, no ale z tego co wiem, to akurat relacje między nimi nie są zbyt dobre, przynajmniej nawet patrząc na to, w jaki sposób Skawiński się o Chylińskiej wypowiadał w niedawnym wywiadzie, z tego co pamiętam chyba dla WP. I na pewno wiemy, że się pewnie, no, raczej tak, no, że się nie pojawi również drugi tak zwany łysy z Kombi, czyli ten pan, który gra na instrumentach klawiszowych, pan Łosowski, który był częścią tego pierwszego Kombi i który jakby kontynuuje gdzieś to dziedzictwo zespołu Kombi tego z lat 80. z szyldem z jednym i ostatnio też wydaje muzykę głównie opartą gdzieś tam na instrumentach klawiszowych i na syntezatorach, bo to zawsze była jego mocna działka. Jestem wielkim fanem rolek, jakie on wstawia. Jest to naprawdę coś bardzo ciekawego. Możecie sobie to obczaić. No ale raczej też mi się wydaje, że z racji tego, że chociażby panowie funkcjonują w dwóch różnych zespołach bazujących gdzieś na podobnej historii, chcące kontynuować gdzieś tą swoją pierwotną drogę, no raczej też się nie zapowiada, że oni na tym koncercie się pojawią. Sens się spełni już teraz przed wami, a chwilę później wideo i fantastyczny lot.

I za nami formacja Kombi, a teraz już też za nami wideo i kawałek Fantastyczny Lot. To też jest przykład takiego zespołu, którego może ta kariera w mainstreamie potrwała nieco dłużej niż zespołu Phil. Natomiast no też mi się wydaje, że akurat oddziaływanie Phila było jednak mimo wszystko nieco większe. No ale też mimo mocnego wejścia na poprokową polską scenę, no to też zespół wideo gdzieś dość szybko z radarów zniknął. Wideo to był też jeden z kolejnych projektów Tomka Luberta, czyli człowieka, który no między innymi stał za wszystkimi hitami formacji Virgin wraz z Dodą, która pisała teksty, no ale utwory wszystkie komponował Tomek Lubert. Tak samo było w przypadku pierwszej płyty wideo. Jednak po wydaniu tej pierwszej płyty też się z tego projektu zwinął. Potem założył jeszcze zespół Volver, który też próbował zdobyć szturmem polską scenę i chyba tam się parę razy udało im w Opolu coś tam wygrać, ale ten projekt chyba z tych jego był taki najmniej znany. Z pierwszej płyty wideo no to był taki hicior, na pewno Bella, to pamiętam, no i kawałek z Hanią w Wyszkonie Soft, którego ja absolutnie nie mogłem słuchać i generalnie jakimś wielkim fanem wideo nigdy nie byłem, to nie ma co ukrywać, ale akurat kawałek Fantastyczny Lot ma jakiś taki klimat w stylu YouTube, który gdzieś tam no jest urzekający i wiadomo, że teraz współcześnie do takich rzeczy podchodzi się wszystko z takim postironicznym internetowym humorem, a mi się po prostu ten kawałek podoba. Myślę, że jest bardzo fajnie skomponowany, ma fajny klimat, wpada w ucho i po prostu jest to naprawdę bardzo fajnie zrobiony utwór. Ciekawe też wyglądała kariera zespołu, którym zamkniemy naszą dzisiejszą audycję. Rok 2008, płyta 24 godziny i formacja Nieżywych Schabów, która też bardzo tak pojawiała się i znikała. Najpierw pisała wielki hit, potem ich przez chwilę nie było, potem znowu i tak w zasadzie było parę razy. Oczywiście pierwsza płyta, taka najbardziej kabaretowa, myślę, że można powiedzieć, utwór Klub Wesołego Szampana, później parę lat przerwy i powrót z hitem Lato, no a potem też rok 2008 i kawałek Ławka. Czy ktoś ich jeszcze tutaj widział, czy ktoś cokolwiek o nich wie? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, bo właśnie tak ten refren szedł i z tym kawałkiem też was zostawię, no bo fakty są takie też, że potem formacja Nieżywych Schabów już nie nagrała żadnego większego hitu, no a zarówno klip swego czasu na Vivie też często latał i w radiu cały czas ten utwór można też usłyszeć, no i gdzieś tam Mortka się może uśmiechnąć, więc z takim pozytywnym akcentem chcę was dzisiaj zostawić. Bezpiecznie korzystajcie z lata, odpoczywajcie, no i mam nadzieję, że do usłyszenia w audycji za tydzień. To było Smells Like Toxic, przygotował Krzysztof Szyd, za konsoletą Mateusz Leszczyński. Dzięki wielkie za spędzenie wspólnie tej godziny. Zostawiamy was z ławką. Trzymajcie się, do usłyszenia.

0: Masz trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Cześć, minęła godzina 22:03, a Maciej Bancer za mikrofonem, Mateusz Leszczyński realizuje, a my słyszymy się w You've Got The Vibe w Radiu Aktywnym, które będzie dotyczyło Audio River, z którego to pierwszy utwór usłyszałem właściwie jako jeden z pierwszych na całym festiwalu, gdy dotarłem na niego w ubiegły piątek w Łodzi oczywiście, bo od 3 lat to właśnie tam odbywa się Audio River. Tym razem 20. edycja, więc okrągła rocznica i bardzo piękny line-up, o którym sporo opowiem. My słyszeliśmy ten utwór u Hyacinta, czyli Jacka Sienkiewicza z Kwiatu Jabłoni, a potem udaliśmy się na Błoto na main stage'u i dlatego usłyszymy za chwilę Sfavola, Desmat, Błoto, Iondin i Doro Blanti. A zaraz przejdziemy do kolejnych artystów, gdy już bardziej w tą elektroniczną stronę wkroczymy mocniej.

To jest właśnie Sfavola od Błoto, których można było usłyszeć w zupełnie innym wykonaniu, bo był to projekt specjalny, w tym grali Detroit Techno, czyli takie najbardziej proper techno u swojego źródła w mieście znanym z wielu fabryk samochodów, co jest też związane z samą muzyką techno i bardzo ciekawym aspektem tego, jak to się tworzyło, wśród jakich społeczności i do czego odwołują się obecni DJ-e, co jest świetnym kontekstem. Polecam zagłębić się m.in. w filmy o tym, które są nawet na Netflixie, albo książki, które są bardzo bogate w te historie, również wydawane w polskich wydawnictwach. Poszukajcie książek na temat techno. Moim zdaniem jest to ciekawa historia. A my wracamy do Out the River, na którym warto wspomnieć o bardzo fajnym koncercie na samym początku piątku, czyli Lulu, Malina, B2B, Olatex. Dwa trochę inne światy połączyły house i groove, tworząc coś niesamowitego. Jest to do zobaczenia u mnie na rolce na EO Vibe, więc sprawdzajcie na Instagramie. A my za chwilę przejdziemy do Ametrika, bo właśnie w takim B2B zagrali. Ame, właściwie połowa tego duetu. Wideman o nazwisku pan właśnie z tego Ame wystąpił razem z Trikiem na scenie Kosmos, jeżeli dobrze pamiętam, i było to wspaniałe. Chociaż musiałem lecieć na

Boys Noise, bo jego też bardzo lubię. Dlatego teraz posłuchamy Don't Waste My Time, James Gross. A za chwilę przejdziemy do najbardziej eksperymentalnego seta na scenie Kosmos od Zamilskiej.

Frey Zamilska na Audio River zagrała właśnie ten utwór i było to bardzo inspirujące, że można zagrać coś wśród takich typowych setów, chociaż akurat scena Kosmos nie znana była z tych typowych setów, ale słyszeliśmy tak dużo dobrej muzyki na Audio River, że te klimaty co jakiś czas zmienialiśmy i mimo to, że chciałem głównie spędzić czas na swoich ulubionych artystach, tak naprawdę zobaczyłem całą większość tego, co chciałem i miałem w planach, a nawet kilka więcej. I tak właśnie było z Frankiem Widemanem, o którym wspominałem z AME. Wróciłem w sumie do nich po Zamilski, znowu na chwilę przechodząc ze sceny na scenę, co też jest fajnym zjawiskiem. I wtedy właśnie też usłyszałem ten utwór, który teraz słyszymy, Life on Venus w wykonaniu Awkward Moments w remiksie Franka Widemana, który grał jako Ame z Trickiem na scenie Kosmos. Nie przepraszam, to jest akurat na tej drugiej scenie. A Efi wtedy grała w parku tuż po nich i cały początek jej występu zobaczyłem. Było to bardzo energetyczne. Przed nią chyba grała jeszcze Cougar i czy nie, Joanna. I też bardzo ciekawy finał był, który bardzo przyjemnie przeszedł właśnie w Efi, która zaczęła już od razu bardziej groove'owo. Get Down, jej oryginalnego autorstwa przed nami, a zaraz wrócimy do czegoś, co dalej usłyszałem jeszcze pierwszego dnia Audio River.

Muszę wam się do czegoś przyznać. Co prawda już kiedyś się przyznawałem na audycji, ale może nie słyszeliście. Czasem używam na koncertach auto Shazama, żeby zebrać to, co mi się najbardziej podoba z festiwalu i gdzieś z tym wrócić, może coś pokombinować, zrobić jakiegoś seta, na które to zapraszam już was za tydzień, bo zarówno B2B z Gutkiem o 22, jak i o 23 z Tymkiem, gdzie najpierw usłyszymy najciekawsze selekcje tego, co usłyszeliśmy na Las Festiwalu z O ja cię kręcę, a później z Sudo to, co usłyszeliśmy na Audi River. Nie będzie się powtarzało z tym, co dzisiaj, aczkolwiek będzie nadal ciekawie i groove'owo, bo właśnie w tym klimacie, który teraz słyszycie, Life of Venus poleciał właśnie też na tej scenie, o której wspominałem. Teraz będzie Get Down Effie, a ja chcę wspomnieć jeszcze o Ellen Alien B2B Salome 66 na Instagramie przynajmniej, bo Salome chyba jako DJ Salome występuje na Audi River. Piękny set, którym się zakochałem również na scenie Kosmos. Byłem prawie na samym początku i to była taka mała zapowiedź do tego, co później było kulminacją tego dnia piątkowego, a był to The Prodigy na mainie Audi River, gdzie to wyglądało po prostu obłędnie. Mieli jakieś działka laserowe na scenie, mieli piękne ekrany i całe oświetlenie głównej sceny Audi River, na której pokazywano przeróżne, również laserowe i świetlne formacje. Ta scena była naprawdę nie bez powodu mainem i ten set był też czymś, czego sobie nie wyobrażałem, że na Prodigy może się pojawić. Było to okraszone tak piękną scenografią elektroniczną i świateł, a do tego muzyka była tak dobrze zachowana i przedstawiona w tym, co słyszeliśmy, że warto było to Prodigy przeżyć, mimo tego, że nie uczestniczyłem w samym pogo, które się wywiązało na samym początku sceny. Był to mój ulubiony koncert The Prodigy, na którym byłem dotychczas. Posłuchajmy Get Down Effie, a później przejdziemy do All Date on the Beat.

Wspominałem już o scenach, które się znajdowały też na festiwalu w niedzielny dzień, czyli trzeci Audioliver, czyli te bardziej rzeczy w parku i w lesie. A my powoli przechodzimy do maina, ale już teraz słyszymy Paris Mutual Feelings. Byli oni na mainie i był to jeden z moich ulubionych koncertów tego dnia. Przyznam, Paris bardzo przypominali mi Freda Egana w tym, w jaki sposób występują. Wszystko było na żywo, na naprawdę super energii. Widzieliśmy na kamerach i na całych ekranach wyświetlonych właśnie chłopaków duet Paris prosto z Włoch. Chłopaki naprawdę zrobili robotę i zagrali chyba z 6 utworów, które mieli we współpracy, między innymi z Fred Eganem, i było to niesamowite wrażenie. Mimo że Prodigy zagrali przed nimi, więc da się jednego dnia mieć dwa ulubione koncerty, to się nie wyklucza. Można też wpaść na przykład na scenę PKO BP i usłyszeć Bailando, co było też niesamowitym doświadczeniem, które natknąłem się razem z Sudo, z którym właśnie kroczyłem po tym Audioliver. Jimmy Jules jest warty wspomnienia też oczywiście, mimo tego, że już wspominałem o nim pewnie rok temu przy okazji omówienia Audioliver. Mam wrażenie, że wszyscy artyści, których spotykałem na każdej scenie, byli dość zaskakujący w tym, jak wysoki poziom prezentują, i tutaj zasługuje Audioliver przy okazji 20. edycji na wielką pochwałę tego, jak pięknie dobrali skład, wyczuwając to, co to jest teraz w największym trendzie i przyciągając ogromne tłumy i odpychając chmury. Nie wiem, jak to zrobili, ale tym razem Audioliver naprawdę nie było aż tak mokre. Za chwilę usłyszymy typowy dla Audioliver artysta, topowy nawet, Molgrab. Zdarzało mu się występować 3 razy na jednym Audioliver. To usłyszymy iPhone z albumu New York, jeden z najnowszych od niego, który też usłyszałem właśnie na jego secie. Warto wspomnieć, że tuż przed nim grała Effie, która została jego żoną parę miesięcy temu. Wszystkiego najlepszego młodej parze, a my potem przejdziemy do czegoś, czego się możecie nie spodziewać, czyli Silence Dimension Remix.

To był właśnie Mall Grab iPhone, a zaraz usłyszymy Silence od Delirium, Sarah McCanahan, John Summit i Dimension Remix. Wspaniały utwór. Trochę się przed chwilą wam zgubiłem w moim line-upie, bo jak się okazuje, Parisi byli już drugiego dnia. Po prostu piosenki mamy już z drugiego dnia w tym momencie, a jeszcze nie dokończyłem wam opowiadać o pierwszym. Otta na parku zrobiła na mnie bardzo fajne wrażenie, chociaż po The Prodigy już nic nie było takie same oczywiście. Warto wspomnieć też o ZHU, który właśnie pamiętam jeszcze z czasów gimnazjum, gdy elektronika mnie aż tak nie interesowała. I Hamid Music to jest ktoś, kogo często gra Skrillex w swoich setach. To jest bardzo fajna ciekawostka. Niestety nie zmieścimy dzisiaj wszystkiego muzycznie. Zagrał też oczywiście kawałek z Fredem Egenem. A my teraz posłuchajmy Silence i przejdziemy już do jednego z najjaśniejszych punktów drugiego dnia soboty, czyli Disclosure, White Noise z alumną George.

Już słyszymy w tle zapowiadany White Noise od Disclosure, ale warto jeszcze wspomnieć, w jaki sposób zakończył się pierwszy dzień piątkowy Audiorifer. Zagrał Ludacrisa I Hate Models i przyznam, że widziałem I Hate Models kilka razy, ale na cirkusie była niesamowita atmosfera i bardzo dobre nagłośnienie i był świetnym supportem przed WRK, która w końcu zagrała na Audiorifer i właściwie closing na drugiej największej scenie, czyli Circus. Przyznam, że oba koncerty mi się świetnie podobały. Werka też zaskoczyła swoją selekcją, nawet tych, którzy słyszeli ją wielokrotnie i widać było, że ludzie się świetnie bawili. Więc tu też gratuluję i przyznam, że ten dzień był bardzo udany. Miło się go wspomina, a my już jesteśmy na tym drugim dniu. W międzyczasie zacząłem ten drugi dzień od Edwina, przeszedłem do Efi, którą już dzisiaj graliśmy, żeby zobaczyć też m.in. nowy projekt jednego z muzyków, który regularnie pojawia się na Audiorifer na main stage'u, czyli Agima, jest to Nervi, którzy grali z muzyką jakby orkiestrową. Były tam buzony, były tam instrumenty dęte i perkusyjne i całkiem ciekawe to brzmiło, trochę jak Mojte. Drugi dzień był wspaniały, zaraz opowiem o nim więcej. My teraz wsłuchajmy się w White Noise.

Staram się wam streścić, co jeszcze się wydarzyło w międzyczasie. Oczywiście była DJ Gigola, ale ja ją wolę w tym wolniejszym wydaniu. Była na scenie Cirkus, zobaczyłem tylko fragment. Akurat nie miałem nastrój na te szybsze brzmienia, gdy wiedziałem, że jeszcze kilka tych wolniejszych przede mną, chociaż ostatni dzień był wypełniony tymi szybszymi po brzegi, w szczególności bounce i techno, ale właśnie wtedy też wystąpiło po Gigoli We Are Parisi, a także Kacha Kowalczyk z zespołu Goals na scenie Rotundy PKO BP na Udriver, co było bardzo ciekawym doświadczeniem, bo zagrała czyste techno. My teraz już słyszymy Marlona Hofstadta, który zagrał Closing na scenie Main, co było wspaniałe pod względem wizualnym, jak i dźwiękowym, i tego, że mogłem jako akredytacja medialna oglądać to z VIP-a na leżaczku, patrząc na całą scenę. To było całkiem przyjemne. Dziękuję za jeszcze raz Audioriver za zaproszenie i za to, że mnie gościcie już od paru dobrych lat. Miło wracać i czuć się jak u siebie w domu. My Mama Drop LSD in the 90s już w tle, a my zaraz przejdziemy do The Prodigy No Good Start the Dance, których też zagrali właśnie na Marlonie Hofstadcie, ale usłyszałem też dzień wcześniej w oryginale.

Do tego pięknego utworu, który słyszeliśmy na Mardonie Hofstadzie razem z Sudo. Powoli się będziemy żegnać z dzisiejszą audycją na temat How to Live. Fajnie było nostalgicznie wrócić do tego, co tam usłyszeliśmy, bo właściwie te wszystkie rzeczy, które dzisiaj grałem, gdzieś się pojawiły w trakcie festiwalu i gdzieś mój szazem je wyłapał. A my teraz słyszymy Kids Bumping Remix od Mark Landa. Utwór oczywiście w oryginale od MGMT, który też słyszałem w oryginale, ale zawsze ta nostalgia działa świetnie i niektórzy DJ-e świetnie tym operują w trakcie swoich DJ setów. Oczywiście tym Mardon Hofstadt nie zakończył, tylko jednym ze swoich najbardziej znanych utworów, ale tu odsyłam was, żebyście posłuchali trochę więcej Mardona Hofstadta, który na pewno was zaskoczy i chętnie pójdziecie na jego najbliższy koncert, które nie są aż tak często w Polsce, więc fajnie, że się pojawiły z okazji 20. rocznicy How to Live. My potem usłyszymy Party Boya 69, który zmienił totalnie swoją wizualną prezencję. Nie ma już wąsa, nie ma już tej śmiesznej fryzury. Nie ubiera się zabawnie, ubiera się w garnitur. Jest coraz bardziej w stronę sexy, bouncy, techno i w DSS, który też się zdarzyło mu współpracować, ale też co widzieliśmy parę rok czy dwa lata wcześniej na tym samym miejscu How to Live, czyli już w Łodzi, gdy wystąpił razem z basistką pewnego zespołu z Włoch, który wygrał X Factor, jeżeli dobrze pamiętam. Oczywiście mowa o Victorii i z nią już na mainie kiedyś wystąpił, aczkolwiek ten obecny set podobał mi się jeszcze bardziej. Więc na sam koniec dzisiejszej audycji Party Boy 69 z Ketamą Pumpin, a Ketama rok temu na Sundayu How to Live naprawdę pokazał światową klasę. Niestety na Sundayu w tym roku nie byłem, mam nadzieję, że w przyszłym roku mi się to uda, aczkolwiek festiwal był wypełniony wrażeniami, więc będę go wspominał jak najlepiej. Ja wam polecam sprawdzić How to Live w przyszłym roku, na pewno zaskoczą czymś po raz kolejny, bo tak po prostu robią. Mówił Maciej Bancerz, realizuje już w tym momencie Weronika Pawlak. Mam nadzieję, że bardzo mi miło w sumie, że wróciłaś z koncertu i na Narodowym i prosto na You've Got The Vibe jeszcze zdążyłaś, żeby zagrać z nami kilka utworów. Słyszymy się za tydzień przy DJ secie prawdopodobnie, bo najpierw zagram Co ja cię kręcę, a później Sudo, jeżeli wszystko dobrze pójdzie, więc będą 2 godziny DJ setu w przyszłym tygodniu. Mówił Maciej Bandzer, że do usłyszenia za tydzień.

marki, leżaki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

słońce i księżyc spotkały się we mnie. Będą myśleć, co teraz będzie.

we mnie. Jaśniej czy ciemniej, jakie światło będzie, nie wiem, jakim będę niebo. Moje słońce, mój księżyc, czy będę świecić, czy będę lśnić.

czym będę świecić, lśnić z siebie. Chcę wam powiedzieć, że będę czym chcecie. Będę najlepszym niebem, jakim być umiem. Obiecuję, obiecuję się dla was rozciągać. Chcę się poddać, poddaję się, jest to lśnienie.